0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w czterech lokalizacjach salonów BMW Premium Arena. Rabaty do 100 tysięcy złotych, ponad 200 samochodów dostępnych od ręki. W ofercie wyprzedażowej BMW X1 już za 1059 zł netto miesięcznie, BMW X3 już za 1499 zł netto miesięcznie, a BMW X5 już za 349 tysięcy złotych. Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Nie czekaj, już dziś wybierz swoje nowe BMW w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 100 tysięcy złotych.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: Zdarzało wam się spacerować wieczorową porą po pasażu Rubinsteina? Zwłaszcza, wiecie, taką wieczorową porą, kiedy zmrok przykrywa już pewne pomysły, takie jak na przykład niekonieczne stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa. Mogliście spotkać tam mnóstwo bawiących się młodych ludzi. Może sami witaliście tam wschód słońca, stukając się butelkami ze swoimi przyjaciółmi? No, jeżeli tak, to bawiam się, że to mógł być wasz ostatni raz. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i tematem dzisiejszej audycji będzie przebudowa pasażu Rubinsteina, który, jak to próbowałam wam jak najbardziej malowniczo opisać, był miejscem spotkań, ale teraz zmieni się nie do poznania, zamieni się w przestrzeń zieloną, będzie tam duży plac zabaw i co jeszcze? Posłuchajcie, żeby się dowiedzieć.
8: Tym żyje Łódź.
7: Poniedziałkowy poranek 28 września, tuż po zakończeniu Light Move Festival, ciężki sprzęt budowlany wjechał właśnie na teren pasażu Rubinsteina. Budynek, który tam się znajdował i właśnie już teraz jest poddawany rozbiórce, możecie kojarzyć jako klub nocny, jako pizzerię, bądź jako kompletną ruderę, bo w tym stanie już od paru ładnych lat pozostawał, znajdując się w samiusieńkim centrum miasta, bo przecież pasaż Rubinsteina odchodzi od ulicy Piotrkowskiej. Nie dziwię się, że włodarzom miasta Łodzi już od dawna chodziło po głowie, żeby ten teren zagospodarować jakoś inaczej, jednak od wielu, wielu lat trwała już batalia z właścicielami tego obiektu. Wielu łodzian liczyło na to, że batalia będzie przeciągać się w nieskończoność i że rudera na pasażu Rubinsteina nigdy nie zostanie wyburzona. Mieszkańcy okolicznych kamienic wręcz przeciwnie, nie mogli się doczekać, aż ta sprawa wreszcie się zakończy. Ale teraz nieważne, po której stronie barykady staliście, musimy wszyscy przyjąć do wiadomości, że sprawa się rozwiązała. O tym, jak przez kilkanaście lat miasto próbowało odzyskać tę działkę i co planuje zbudować w momencie, kiedy już wyburzy niechciany budynek, opowiedziała nam prezydent miasta Łodzi, Anna Zdanowska.
9: Witam Państwa w szczególnym momencie, kiedy faktycznie rozpoczynamy proces wyburzania budynku po tak zwanej dawnej pizzy hut. Próbowaliśmy skłonić właścicieli do remontu tego obiektu. Próbowaliśmy zrobić wszystko, spełzło to na niczym niestety. To, co nam się udało po wielu latach, bo to był jeden z projektów, który starałam się od początku, jak rozpoczęłam swoją pracę na urzędzie, w jakiś sposób doprowadzić do szczęśliwego końca. Jedyną szansą było po prostu przyjęcie planu zagospodarowania, który stwarzał możliwość wywłaszczenia. Ponieważ chciano to zrobić szybciej, dlatego wreszcie właściciele zdecydowali się odsprzedać nam ten budynek. I dzięki temu możemy w tej chwili stworzyć przede wszystkim piękną zieloną przestrzeń, bo to miejsce będzie służyło łodzianom. To nie chodzi o wyburzenie, to chodzi o przywrócenie fajnej roli pasażu Rubinsteina, czyli roli, do której myślę, że chcielibyśmy, żeby był stworzony. Chcemy przede wszystkim tutaj zrobić faktycznie przestrzeń ułożoną, przestrzeń zieloną, niezabetonowaną, broń Boże, w miejscu, gdzie znajduje się jeszcze, stoi nadal budynek, będzie plac zabaw dla dzieci, duży, piękny plac zabaw dla dzieci. Natomiast rewitalizacji, renowacji przejdzie cały pasaż Rubinsteina, począwszy od odbetonowania tych dróg donikąd, które będą tak naprawdę tylko będzie główna jedna droga, która będzie umożliwiła osobom niepełnosprawnościami czy rodzicom z wózkiem przemieszczanie się. Natomiast chcemy, żeby ten teren był jak najbardziej zielony. Nie naruszymy żadnych z pięknych, starych okazów drzew, natomiast na pewno dosadzimy jeszcze szereg zieleni i tej wysokiej drzew, ale również niskopiennej, takiej, która lubi cień, bo tu jest sporo cienia i to jest fajne, ale też stworzymy przestrzenie przede wszystkim z ładną, nową infrastrukturą, czyli ławkami, gdzie będzie można przysiąść, odpocząć czy po prostu spędzić czas. Chcemy też zagospodarować tą straszącą nas troszeczkę ścianę, więc ta ściana będzie też takim elementem bardziej artystycznej wizji artystów. Pojawi się zarys budynku na ścianie szczytowej kamienicy od Kościuszki i będzie też troszeczkę światła, którym będziemy mogli grać przy okazji różnych wydarzeń, które mam nadzieję będą się nadal, tak jak się dzieją w naszym mieście, odbywały. Także zmieniamy Łódź dla nas, dla mieszkańców, dla Państwa.
7: Jeżeli nie widzieliście wizualizacji, to postaram się Wam jak najbardziej dokładnie opowiedzieć, bo jest to naprawdę drastyczna zmiana. Wizualizacje nowego pasażu Rubinsteina zakładają widoki jak z Alicji w Krainie Czarów. Czarno-biały chodnik z kwadratowych płyt ułożonych wymiennie w szachownicę, ławeczki, krzesełka, ogromny plac zabaw i instalacja metalowa przypominająca fasadę kamienicy, a do tego mnóstwo wielokolorowego oświetlenia. No i oczywiście, żeby to wszystko powstało, te na razie przeszkadzające przestrzenie budynku trzeba po prostu wyburzyć. Tak więc o wyburzeniach i planach zarządu lokali miejskich, jeżeli właśnie chodzi o te destrukcyjne działania miejskie, opowie wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
10: Przykład pasażu Rubinsteina i tego budynku, który znajduje się tutaj obok nas, czyli po dawnej Pizza Hut, to właśnie jest egzemplarz sytuacji, gdzie wiążemy naszą politykę zarządu lokali miejskich, gdzie przeprowadzamy wyburzenia z urbanistyką miejską oraz zielenią miejską. Jak można wykorzystać tego typu wyburzenie, żeby wzbogacić teren, żeby mógł ulec on kompleksowej renowacji i służyć mieszkańcom. W tym roku jako zarząd lokali miejskich burzymy 161 budynków. 47 budynków to są budynki mieszkalne. W wielu miejscach powstaną nasze miejskie inwestycje, powstaną tereny zielone, powstaną te obszary, które będą na co dzień służyć naszym mieszkańcom. I myślę, że jeden z najlepszych przykładów, czyli pasaż Rubinsteina. Wbiliśmy łopaty, w cudzysłowie, czyli przyjechała koparka wyburzeniowa, rozpoczęły się prace związane z wyburzeniami. Jak widzicie, budynek jest wielokondygnacyjny, to znaczy też kondygnacja podziemna, a zatem prace są troszeczkę bardziej złożone, ale pomimo tego będziemy kończyć już 26 października. Tak mamy podpisaną umowę, a zatem jest to bardzo szybkie wyburzenie. Jednak dla wykonawcy w pewien sposób utrudnione, ponieważ zachowujemy część muru oporowego. Z drugiej strony, ze względu na fundament tego budynku i sąsiadujące inne budynki, musimy poszczególne elementy pozostawić w gruncie, tak żeby nie narażyć konstrukcji naszych sąsiadów obok hotelu, obok budynków, które są na ulicy Piotrkowskiej, żeby tak zabezpieczyć teren, ale jednocześnie, żeby stworzyć podstawę do inwestycji, o których pani prezydent mówiła, ponieważ w tym miejscu stanie plac zabaw dla dzieci, a zatem też przygotujemy tak grunt, żeby swobodnie nowa infrastruktura, która w tym miejscu ma się pojawić, swobodnie mogła stanąć. A zatem pasaż Rubinsteina to jest projekt, o którym pani prezydent mówiła nam wielokrotnie. Ja się cieszę, że dzisiaj możemy wspólnymi siłami go realizować, sprawnie dokonać wyburzenia, a niebawem rusza już właściwy remont i będziemy mieli inny pasaż. Ja mogę powiedzieć o globalnych kosztach, jeżeli chodzi o wyburzenia na poziomie zarządu lokali miejskiej. Mamy przeznaczony w tym roku budżet 10 milionów złotych. Co do umowy, którą tutaj mamy zawarte, nie pamiętam jaka jest to kwota, ale proszę spojrzeć, przy 10 milionach mieścimy się w 160 wyburzeniach. Oczywiście niektóre wyburzenia to są małe garaże, małe budynki gospodarcze. 47 to są budynki mieszkalne, w tym budynki, które są naprawdę gabarytowe.
7: Kiedy w takim razie możemy spodziewać się oddania do użytku całego pasażu po remoncie?
9: Myślę, że w lecie przyszłego roku zobaczą już zupełnie inną jakość. Potrzebujemy też, żeby na wiosnę zieleń można było posadzić. Jesienią już nie damy rady. Tu będą wyburzenia, będą rozbiórki, będą zniwelowanie tych wszystkich dróg i dziwnych ścieżek donikąd, bo kiedyś zupełnie inaczej ta przestrzeń wyglądała. W związku z czym myślę, że ten rok to skupienie się na demontażu tego, co jest, a przyszły rok to już jest zasadzenie od wiosny nowej roślinności, ułożenie, tak jak powiedziałam, jednej ścieżki, no i w międzyczasie zakup całej infrastruktury i placu zabaw, który troszeczkę na pewno potrwa, bo jak widać, on będzie mniej więcej wkomponowany w całość tej bryły budynku, więc on będzie duży, ten plac zabaw.
11: Te wizualizacje wyglądają trochę jak zdjęcia z Light Move Festiwalu. Czy to będzie tak wyglądało na co dzień, czy tylko od święta?
9: To będzie wyglądało tylko tak od święta, nie będziemy na co dzień. No tu też wokół mieszkają mieszkańcy, jak widać naprzeciwko też są budynki, w związku z czym też musimy dać szansę, żeby każdy mógł w nocy odpocząć. Natomiast myślę, że przy okazji różnych imprez, które się odbywają w mieście, będziemy mogli jak gdyby uwypuklać rolę tego miejsca jako fajnego miejsca do odwiedzin również, nie tylko przy okazji Light Move Festiwalu, ale mamy święto naszego miasta, jedno, drugie, święto naszego miasta obchodzimy dwukrotnie niemalże. W związku z czym mamy szereg różnych okolicznościowych imprez, jak na przykład jak mamy Świętego Patryka, kiedy poświetlamy na zielono, czy mamy Dzień Różowej Strążeczki. No, możemy wtedy symbolizować te rzeczy, które są dla nas ważne, o których powinniśmy pamiętać.
11: Ja chciałabym jeszcze zapytać, czy miasto ma jakiś plan na to, co zrobić z tą przestrzenią, żeby ona nie wróciła do takiego stanu użytkowania, w jakim jest obecnie?
10: Same pytanie.
9: Przede wszystkim na bieżąco dbać i, co jest bardzo istotne, jednak edukować społeczeństwo, że to nie jest niczyje, czyli możemy z tym robić, co nam się żeby nie podoba, to jest nasze i dlatego możemy z tym robić, co nam się podoba, pod warunkiem, że nie ingeruje to we własność innych współobywateli. Tu będzie dużo zieleni, dużo roślinności, tak żeby był takim faktycznie miejscem do oddechu. Będzie można na pewno siąść gdzieś na ławce, czy na krzesełkach porozstawianych jako ławki. Nie każdy chce siedzieć z wieloma osobami, niektórzy chcą w pojedynkę sobie siąść z książką i poczytać. I temu będzie służył ten pasaż również.
7: Myślę, że nierozsądnym byłoby nie wykorzystać tej okazji spotkania i z prezydentem, i wiceprezydentem miasta, żeby nie zapytać o przestrzeń, w której mieściła się lodziarnia Horteksu, a na razie pozostaje niezagospodarowana. Czy miasto ma jakieś plany na wykorzystanie tej przestrzeni?
9: Powiem więcej, my mamy już całą koncepcję i plan. Nie mamy pozwolenia na budowę z jednego powodu. Kiedyś ktoś w swojej braku roztropności wydał w szczytowej ścianie zezwolenie oficjalne na postawienie okien. No i to jest główny problem. Próbujemy z właścicielami kamienicy doporozumieć się do tego, jak zabudować, bo cały projekt przewiduje, że te okna zostają. One są jak gdyby wkomponowane w instalację na górze. Dół jest problemem. Góra już jest jakoś dogadana. Problemem jest dół. Co z tymi oknami, w których w tej chwili jest żabka bodajże? One i tak są zasłonięte, nikomu w niczym nie służą, ale właściciele muszą wyrazić zgodę. Także mamy wszystko przygotowane, jesteśmy gotowi, miasto będzie inwestorem, miasto chce to wybudować, później w drodze przetargu wynająć ten obiekt na działalność, myślę, że przede wszystkim gastronomiczną, bo ona aż się prosi, żeby znowu wróciła tam tego typu funkcja. Ale no, musimy przekonać dwóch współwłaścicieli, właściwie właściciela wiodącego, większościowego i mniejszościowego, co do tego, żeby wyraził zgodę, żeby pozwolił te okna, żeby one jak gdyby może nie na stałe, ale przynajmniej były przysłonięte na ten czas, kiedy będzie funkcjonował tam obiekt o charakterze bardziej. To jest instalacja z obiektem połączona gastronomicznym niż stały budynek, bo to będzie faktycznie konstrukcja metalowa.
10: Myślę, że dawny Horteks jest to jeden z takich przykładów, z którymi mierzą się włodarze we wszystkich samorządach, czyli często gdzieś, gdzie istniał budynek, powstała przerwa między budynkami i często mieszkańcy wykorzystali tę sytuację, żeby wywołać sobie w sposób legalny bądź też nielegalny i to bardzo często...
9: Niestety legalny.
10: Bardzo często też właśnie nielegalny, tutaj mamy sytuację legalną, takie okna. z czym my się mierzymy potem, że jeżeli chcemy odbudować budynek w miejsce przerwy w linii ulicy, nie dostaniemy pozwolenia na budowę, często tylko z powodu jednego okna. Też przy naszych inwestycjach związanych z renowacją naszych budynków, to jest problem przy wydaniu decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na zmianę w konstrukcji budynku, czyli sąsiadujące budynki właśnie z wywołanymi oknami. To jest coś, co mieszkańcy często mogą nie zauważać jako rzecz, że to może być powód, ale my w tej dokumentacji z tym się mierzymy. Hortex jest akurat tego typu przykładem, gdzie już wszyscy dawno temu chcielibyśmy, żeby stała ta piękna konstrukcja, a mierzymy się z punktu widzenia tak przeciętnego funkcjonowania mieszkańca z banalnym tematem, ale on nam absolutnie blokuje inwestycje.
7: Czy mogę skwitować tę rozmowę lepiej niż skwitowały ją odgłosy budowy dobiegające z otoczenia? W każdym razie, według planu, pasaż po remoncie ma się pokazać mieszkańcom w przyszłym roku, a tymczasem wy już wiecie co, cierpliwości. Ja tej cierpliwości jak najwięcej nam wszystkim życzę. Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
12: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: Słowo bezpieczeństwo w ostatnim czasie odmieniamy przez wszystkie możliwe przypadki i to nie bez powodu. Dlatego w dzisiejszej audycji właśnie o takim bezpieczeństwie sobie porozmawiamy i o kongresie, który właśnie na temat bezpieczeństwa chce edukować nauczycieli i uczniów. Ja nazywam się Weronika Kobus, a gościem tej audycji jest Szymon Pawlak, nauczyciel historii, trener Krav Magi i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego. Do tego wszystkiego łodzianin i organizator Kongresu Bezpieczeństwa w Polsce, Szkoła Przeciw Przemocy, który odbył się w EC1.
8: Edukacja w Łodzi.
7: Na czym polega Kongres Bezpieczeństwa Szkoła Przeciw Przemocy, tak na sam początek?
14: To jest inicjatywa, którą zaczęliśmy realizować z moim przyjacielem Jarosławem Rogowskim. Jarek jest jednym z najwybitniejszych w Europie instruktorów Krav Maga i samoobrony. Bardzo znaną osobą na portalach internetowych, jest oglądany przez, ma miliony wyświetleń, setki tysięcy subskrybentów, ale przede wszystkim jest naprawdę dobrym ekspertem w ogóle w tym, co robi. No tak się składa, że ja też jestem ekspertem Krav Maga i razem współpracujemy od 25 lat. Dzisiaj zajmujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem cywili, czyli organizujemy mnóstwo szkoleń dla również komercyjnych, dla firm, ale szkoleń dla młodzieży, dla szkół, dla kobiet, czyli dla takich grup, które ewentualnie są najbardziej zagrożone przemocą. Osobiście uważam, że każdy ma prawo do bezpieczeństwa i powinien umieć się zachować w sytuacjach głębokiego stresu. Do tego przygotowujemy ludzi. I tak jak mówię, zaczynamy od małych dzieci. W moich grupach ćwiczą dzieci z klas 1-4 już ze szkoły podstawowej. Czasami mamy szkolenia również w przedszkolach, ale to są takie jednorazowe wejścia i jakby opowieść dzieciom, przygotowanie ich do jakichś tam sytuacji, nie wiem, w piaskownicy i tak dalej. No nie chodzi o to, żeby dzieci stresować, tak? Trzeba mieć dosyć spore doświadczenie, żeby w ogóle móc odpowiedzialnie podejść do dziecka, nie wystraszyć go, a jednak coś mu tam przekazać. I zajmując się tym, postanowiliśmy jakiś czas temu, że powinniśmy zrobić coś grubszego dla szkół. No to było niewątpliwie związane w ogóle z wydarzeniami, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą, z wojną, ale też z takimi wydarzeniami jak ataki szaleńców, którzy wpadają do szkół, strzelają do dzieci, czy zaczynają ataki nożem na przykład. Są takie wydarzenia, właściwie są wszędzie dookoła Polski. To, że w Polsce udało nam się jeszcze nie mieć czegoś takiego, to dokładnie uważam, że to słowo jest dobre, czyli udało nam się, bo są to zjawiska powszechne w świecie zachodnim. Niestety boję się, że kiedyś się czegoś takiego doczekamy. Uważam, że nauczyciele ogólnie nie są wyposażeni w wiedzę specjalistyczną dotyczącą zachowania w tych trudnych sytuacjach, a są taką grupą, która musi mieć tą wiedzę. W związku z tym nasz kongres po pierwsze próbuje opowiedzieć i przygotować nauczycieli do trudnych sytuacji. A więc w zeszłym roku na kongresie właśnie Szkoła Przeciw Przemocy, który był w EC1, dziękuję bardzo EC1 za gościnę, bo to na pewno podniosło prestiż naszego wydarzenia. Nauczyciele mieli szansę spotkać się z ekspertami od dronów, którzy opowiadali o tym, jak zachowywać się, kiedy wyją alarmy przeciwbombowe, czym są drony, jak rozpoznać w ogóle dźwięk lecącego drona i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mieli spotkanie z negocjatorami policyjnymi, którzy mówili, jak rozładować napięcie w sytuacji, kiedy następuje jakiś szantaż, bezpośrednie zagrożenie uczniów. Mieli spotkania właśnie z ekspertami od samoobrony, którzy mówili im, jak sami mają się bronić, bo nauczyciele też padają ofiarami przemocy, w związku z tym sami też muszą umieć zachowywać bezpieczeństwo. To był drugi dzień tego kongresu. W pierwszym dniu, pierwszy dzień był poświęcony bezpieczeństwu młodzieży. Mieliśmy ponad 200 uczniów z kilkunastu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, którzy przyszli, no i konfrontowaliśmy ich tam z różnymi sytuacjami. Daliśmy im szansę na wypowiedź, była fajna debata pomiędzy uczniami na temat tego, czy ograniczenie praw obywatelskich w szkole dla zachowania większego bezpieczeństwa jest dobre, czy nie jest dobre. Młodzież ze sobą debatowała, to był super panel. Mieliśmy spotkanie między innymi z naszym przyjacielem, byłem operatorem jednostki wojskowej Grom,

0: spotkania i takie kongresy spełniają swój cel i budują świadomość i młodych ludzi, i nauczycieli. Poza tym oni też muszą mieć świadomość tego, że jakby nie zostają z tym wszystkim sami, że są ludzie, którym na tym zależy. Kongres był darmowy dla wszystkich uczestników, więc to było coś rzeczywiście fajnego, co się nam udało i chcemy kontynuować w kolejnych latach.
1: Słuchacie rozmowy z Szymonem Pawlakiem, łódzkim nauczycielem i ekspertem do spraw bezpieczeństwa cywilnego.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Łodzi.
1: A tak powiedz mi, jako profesjonalista, jak oceniasz przygotowanie Polski, czy może na poziomie bardziej lokalnym, naszego miasta, naszego województwa, na takie sytuacje kryzysowe, które powiedzmy, że są, że racjonalnie mogą się zdarzyć w najbliższym czasie?
0: Te sytuacje trzeba podzielić jakby na dwie grupy, tak? Jedna związana z takimi poważnymi zagrożeniami wojskowymi. No tak jak mówię, na wschodzie za naszą granicą jest wojna i ja mógłbym dużo opowiadać w ogóle na temat tego, jak wyglądają realne zagrożenia z nią związane również dla polskich miast. I tutaj się dzieje, uważam, bardzo dużo. Jednak dlatego, że to zagrożenie jest tak realne, że jeśli ktoś rzeczywiście zajmuje się bezpieczeństwem, to musi sobie z tego zdawać sprawę. W związku z tym są kursy obrony cywilnej, można się na nie zapisać, można przejść po jakieś szkolenie i tak dalej. No na poziomie takich rzeczy jak schrony oczywiście są duże braki, ale też z drugiej strony wiem, mam przyjaciół architektów, którzy w tym się specjalizują i wiem, że zaczął się tutaj ruch, jeśli chodzi o budowę właśnie schronów przeciwbombowych również w naszym mieście i w naszym kraju. Na pewno coś się zaczęło dziać i to bardzo, bardzo dobrze. Jest bardzo dużo jeszcze do wykonania w tym temacie, ale od czegoś trzeba zacząć, więc fajnie, że nastąpiło jakieś poruszenie. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo osobiste, przed takimi codziennymi wydarzeniami w ogóle, jak właśnie napaść, czy grabież, szantaż jakiś, i tak dalej, tutaj by się na pewno przydały jakieś takie powszechne programy do zrealizowania. Ciężko w ogóle jakby zachęcić ludzi nawet do tego, żeby wyszli w niedzielę z domu i przyszli do parku i tam trenowali, nawet jeśli to jest za darmo, gratis. Znam takich instruktorów, którzy coś takiego robili, dostali nawet na to pieniądze publiczne, ale frekwencja tam była naprawdę niewielka. Natomiast gdyby były takie powszechne programy, z którymi można by było wejść do szkół i na przykład wszystkie szkoły mogłyby coś takiego przerobić w swoich placówkach, to na pewno by było coś fajnego i wspaniałego. Inna rzecz, że do tego naprawdę trzeba ludzi, którzy są specjalistami w tym temacie, bo to jest...
1: Mówisz tutaj o samoobronie?
0: Tak, to jest wysokospecjalistyczna wiedza, powiem tak. Nie każdy kucharz jest masterem sushi, więc jest bardzo wielu ludzi, którzy się zajmują sztukami walki. Wielki szacunek dla nich, znam mnóstwo instruktorów i trenerów różnych sztuk walki, są wspaniałymi ludźmi, ale to nie znaczy, że są specjalistami od samoobrony. Warto korzystać jednak z tych ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie, certyfikaty, służbę za sobą i tak dalej. No i następna rzecz to jest jeszcze umiejętność pracy z ludźmi. Bo można być bardzo dobrym specjalistą, ale po prostu nie mieć charyzmy i nie umieć w ogóle pracować z ludźmi. Więc jak się to wszystko przesieje, to powiedzmy, że są ci ludzie i można ich wynająć i można zatrudnić do czegoś takiego. Jeśli chodzi o ofertę komercyjną, no to ona jest bardzo szeroka, ponieważ sam jakby w tym pracuję dosyć dużo. Nie będę tutaj mówił, kto jest dobry, a kto nie jest dobry w ogóle i tak dalej. Ogólnie mam bardzo duży szacunek do wszystkich, którzy próbują coś zrobić ze swoim bezpieczeństwem i wylewają jakieś wiadra potu na sali, żeby popracować. Poziom różnych szkół jest bardzo różny, ale lepiej robić coś niż nie robić niczego. Zresztą dobre rekomendacje też łatwo znaleźć.
1: Chciałabym wrócić tutaj do tego tematu bezpieczeństwa cywilnego, ze względu na to, że we wrześniu mieliśmy w Łodzi i okolicach okazję zapoznać się z tym, co znaczy Sonic Boom. Jak oceniasz reakcję służb na to, co się wtedy wydarzyło?
0: No, reakcja

0: strony służb to jedno, ale jakby nieprzygotowanie ludzi do tego, to jest zupełnie coś innego, tak? Bo naprawdę bardzo mało osób wiedziało, co się dzieje i wzbudziło to panikę po prostu. Ale to temu właśnie służą takie spotkania, jak robiliśmy dla nauczycieli, że po prostu puszczamy im pewne odgłosy i mówimy, co to jest. Bo nie można o tym opowiedzieć. To trzeba usłyszeć i trzeba mieć eksperta, który powie, jak coś takiego usłyszycie, to jest najprawdopodobniej to. Albo to. Albo to. Jak usłyszycie to, to powinniście się zachować tak, tak, tak i tak. Gdzie są bezpieczne miejsca w szkole? Można je znaleźć. One są tu, tu, tu i tu. No do tego są potrzebne po prostu szkolenia. Mhm. Do tego są po prostu potrzebne szkolenia. Wydaje mi się, że paradoksalnie, ale kiedy nie było internetu i była jedna, powiedzmy, jedno medium, tak, telewizja, to łatwiej było coś takiego, powiedzmy, zrobić, bo można było zrobić jeden program telewizyjny, wszyscy i tak oglądali telewizję, więc każdy się tam jakoś z tym zetknął. Dzisiaj jest tak wiele kanałów przekazu, że do wielu osób to w ogóle nie może trafić, więc raczej te kanały muszą iść do tych ludzi, czyli właśnie mówię, wejść na przykład do szkół, czy zorganizować jakiś kongres, więc no tutaj jest bardzo dużo pracy. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś na szarym końcu pod tym względem. Jesteśmy trochę dziećmi tego właśnie złudnego bezpieczeństwa, które przez lata jakby pokazywało nam, że żyjemy w takiej właśnie bańce bezpieczeństwa, tak? W związku z tym nie tylko my się budzimy, ale cała Europa się zachodnia na przykład w jakiś sposób budzi, powinna budzić do pilnowania swojego bezpieczeństwa.
1: No to już zbliżając się do końca, jeżeli Kongres Bezpieczeństwa organizowalibyście po raz kolejny, to gdzie można będzie znaleźć o tym informację?
0: Na pewno będą wiadomości w social mediach, ale ponieważ on jest skierowany do placówek edukacyjnych, mam bardzo dobrą współpracę i z łódzkim kuratorium, i z Wydziałem Edukacji naszego miasta, więc zaproszenia nie rozsyłamy osobiście, tylko zaproszenia są rozsyłane właśnie przez te instytucje, które bezpośrednio mają kontakt ze wszystkimi placówkami. Jest on skierowany właśnie do placówek edukacyjnych. Być może zrobimy jeden dzień więcej, który będzie skierowany do rodziców i wtedy każdy będzie mógł na coś takiego wejść. Natomiast te pierwsze dwa dni na pewno będą poświęcone uczniom i nauczycielom. Więc to szkoły dostaną zaproszenia, tak jak powiedziałem, z Wydziału Edukacji, z Kuratorium, z Centrum Doskonalenia Nauczycieli itd.
1: Gościem audycji był Szymon Pawlak, czyli jeden z organizatorów Szkoły Przeciw Przemocy, pierwszego kongresu bezpieczeństwa w Polsce, a także nauczyciel i instruktor Krav Magi. Ja nazywam się Weronika Kobus i dziękuję Wam za uwagę.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Ulica Zakładowa w Łodzi. Dziś drogowcy rozpoczną pracę na kolejnym odcinku od Alei Józefiaka do ulicy Gajcego. Finał prac w połowie przyszłego roku. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja sanitarna, odwodnienie drogi, nowe chodniki, jezdnia, zatoki postojowe, będzie nowe oświetlenie i nasadzenia drzew.
7: To już w pół do siódmej. No i się zaczął. Poniedziałek już wystartował. A wy? Jak forma? Będzie okazja się pochwalić już za moment. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Już teraz. Waldek Derłak. Siemano.

Yesterday Jacksa, I Turn the Lights Off w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, a ja mam dla was trzy poranne szoty i torbę Meloradia. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Taki merch do wzięcia tak wcześnie rano. Korzystajcie, za 21 minut siódma. O tej porze już możecie sobie załatwić naprawdę fajny dzień i całkiem niezły tydzień. Torba Meloradia czeka, ja czekam na was. Dzwońcie 321-321-777. To jest odpowiedni moment na to, żeby zgarnąć taki merch od Melo. Gabry Ponte teraz w Melo.

0: Adelki Włodarski w Meloradiu i każdy twój ruch, a to jest Grzesiek. Siemanko Grzesiek, cześć, cześć.
1: Siemanko, cześć.
0: Cześć, to jak tam poniedziałek wystartował u ciebie?
1: A w porządku, w porządku. Rano trzeba było wstać, teraz jadę do pracy w koreczku. Mam nadzieję, że tydzień będzie pozytywny.
0: No trzymam kciuki za to, słuchaj. To zacznijmy go dobrze, dobra?
1: Dobra, dobra.
0: Dobra, to ja mam takie propo, uwaga. Trzy szoty w Melo. Grzesiek, tańczyć czy śpiewać?
1: Tańczyć.
0: Na śniadanie, jajecznica czy parówki?
1: Jajecznica.
0: Dobra, i teraz uwaga. Wolałbyś cofnąć się o 10 lat, czy przenieść 10 lat w przyszłość?
1: W przyszłość się przenieść.
0: Ciekawe, co by tam się wydarzało. Słuchaj, a jeśli chodzi o tę taką najbliższą przyszłość, to w tym tygodniu co przed tobą? Jakieś jedno takie konkretne wydarzenie jest?
1: Nie, raczej tak stabilnie, nic żadnych rewelacji.
0: No, to fajnie, to płyńmy przez ten poniedziałek. Żeby nie powiedzieć, prześlizgnijmy się jakoś, nie? Dla ciebie merch od Melo. Melo torbę już pakujemy, już do ciebie wysyłamy. Fajnego dnia, Grzesiek. Dzięki, bye.

0: I like the way you kiss me. Melo, tak zaczynamy poniedziałek i cały tydzień, a to Artemas. Podkręcamy tempo, a ten Aston Martin. Siemanko, newsy będą za chwilę.
1: No siema, a teraz to już mamy oficjalne wyniki wyborów w Krakowie i za chwilę o nich opowiem.
0: I już za chwilę będzie jeszcze więcej wiadomo. Za 7 minut 7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy.
0: Zabieramy Fly High w Melo. A jakie niespodzianki i wyniki na termometrach dzisiaj? O tym za chwilę w prognozie pogody.
2: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
2: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki, rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Renault. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
5: No patrzymy się na chmury, mają być też chwilami przejaśnienia, przyjemne słoneczne akcenty. Liczmy się z przelotnym deszczem i silniejszymi podmuchami wiatru. Temperatura w Łodzi zatrzyma się na 11 stopniach między godziną 15 a 16. Na podobnym poziomie ma być też jutro do 11-12 stopni. Chmury utrzymają się nad miastem, za nich ma wychodzić słońce. Nie powinno padać ani mocno wiać. Bez deszczu także środa.
4: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
6: Jest prawie 7. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
7: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa, to już oficjalne wyniki. Bezpartyjny kandydat zdobył wczoraj ponad 62% głosów. Na Monikę Piątkowską z KO zagłosowało niespełna 38% mieszkańców. Twierdził, że chce dokonać zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. 60-letni mężczyzna został zatrzymany przez służby. W Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego była wczoraj pilna narada, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Mówimy o dużym prawdopodobieństwu spełnienia tych gruźb.
7: Sygnały o planowanym zamachu wpłynęły najpierw do Służby Ochrony Państwa. Stany Zjednoczone grożą wstrzymaniem broni dla Ukrainy za jej ataki na rosyjskie rafinerie. Pisze o tym Financial Times, powołując się na europejskich urzędników. A Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału tenisowego turnieju w Szanghaju.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Znacie to, jak co tydzień, nie? Nikt specjalnie na niego nie czekał, ale się pojawił. Poniedziałek, a jak już jest, to zróbmy razem coś fajnego. Zaczynamy, podkręcamy tempo w Meloradiu, jest już 7, inni gadają, a my już gramy. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

0: Perfect. I poniedziałek. To i to na P, ale jakoś tak wiele wspólnego ze sobą podobno nie
1: mają. No właśnie, nie bardzo, tak mi się wydaje. No.
0: Słuchajcie, są różne sytuacje w życiu, gdzie ciężko, żeby było perfect. Na przykład wycieczka albo wieczór kawalerski. I proponujemy połączyć te wydarzenia, bo chcielibyśmy was dzisiaj zapytać, co można powiedzieć na wycieczce i na wieczorze kawalerskim.
1: Wow, wow,
0: co
1: wow.
0: można powiedzieć na wycieczce i na wieczorze kawalerskim. Albo na panieńskim, jak ktoś woli taką wersję. Czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl. Fajny merch czeka. No to co tam wam chodzi po głowie? Jakie propozycje macie? Co można powiedzieć na wycieczce i na kawalerskim? Czekamy na głosówki.

0: Ta współpraca gwarantuje sukces. In the Dark, Armin Van Buuren i David Guetta w Melo. Podkręcamy tempo od rana w poniedziałek i pytamy, co można powiedzieć na wycieczce i na wieczorze kawalerskim. Wasze propozycje, proszę bardzo. Ktoś wie, gdzie jesteśmy? Tylko nie róbcie zdjęć. Albo najważniejsze, żebyśmy wszyscy wrócili. No dobra, czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, bo fajnie was słyszeć tak z samego rana w poniedziałek z takimi, jak zawsze, rewelacyjnymi pomysłami za te najlepsze, najbardziej odjechane, takie, od których nie tylko my się uśmiechniemy, ale wy też. Oczywiście dla takich mamy merch od Meloradia. Czekamy, wbijajcie na meloradio.pl. A teraz też o czymś, o czym zrobiło się głośno. Słuchajcie, w Argentynie jeden klient kupił telewizor, który według niego jednak nie działał ok, więc facet chciał go zwrócić. No ale sklep odmówił wymiany, powiedział, że nie ma takich rzeczy. No to mężczyzna wrócił z grupą kibiców piłkarskich lokalnego klubu do tego sklepu. Weszli do supermarketu z bębnami i tam innymi przyrządami do kibicowania. No i zaczęli głośno domagać się nowego telewizora. Nie wiem, czy skandal dawali głośne, wymienić! Wymienić! W każdym razie reklamacja skończyła się interwencją policji. No, sklep ostatecznie ugiął się pod takim dopingiem i telewizor wymienił.
1: Ciekawe, czy mieli ze sobą kije baseballowe.

0: Mary Frasi, Lost Frequencies i Paradise of Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i pytamy dziś, co można powiedzieć na wycieczce i na wieczorze kawalerskim albo panieńskim.
1: Czy ktoś widział Krzycha?
0: Ja nie.
2: Mamo, nie czekaj. Wrócę w poniedziałek.

0: Uwaga, mam złą informację. Dziś jest poniedziałek. Czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl. Na najlepsze czeka fajny melomerch. Prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonics Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonics Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
4: 13 000 sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
12: dalej masz. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek, już za 18 minut, godzina 8. My pytamy was dzisiaj, co można powiedzieć na wycieczce i na wieczorze kawalerskim. Czekaliśmy na wasze głosówki, czekamy cały czas. Na meloradio.pl można wbijać i nagrywać.
1: Ledwo dojechali do domu.
0: Oho.
2: Na wieczorze kawalerskim i na wycieczce można zapytać, czy mamy jeszcze paliwo. Ja paliwo jeszcze mam i pozdrawiam z trasy do Warszawy. Pozdrawiam, Oskar!
0: Pozdro, Oskar.
3: Ale widoki!
0: Też tak można powiedzieć, na wycieczce i na wieczorze kawalerskim.
4: Jeszcze można zawrócić.
0: Można, ale jak decyzja poszła, że jednak do przodu, to do przodu.
5: Bawmy się tak, żeby wstyd było o tym mówić.
0: Okej, okay, to co można jeszcze powiedzieć na wycieczce i na wieczorze kawalerskim?
6: Ej, gdzie zniknął młody?
0: No, można jeszcze. No, dlaczego oni nas gonią? Albo, a on był bez butów? No i klasyczek, uwaga, co było w Vegas, zostaje w Vegas.

0: Kate Reilly, Paco Amoroso. Prosto z miejsca 16 w 30 Meloradia. Cały czas możecie głosować oczywiście na meloradio.pl na wasze ulubione. To Sexy Magic, prosto z fotela naprzeciwko mnie. Newsy dla was będzie miał Marcin za chwilę.
1: A w nich wyniki prosto z Łazienkowskiej w Warszawie ze stadionu.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Bebe Rexha i David Guetta. Za chwilę też więcej o pogodzie w Meloradio.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
10: Od Oleofarm.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
3: CCD.
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
20: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
21: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
22: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
23: Tato, znalazłeś już nasze nowe mieszkanie?
24: Jeszcze nie. Porównuję oferty.
23: To zobacz Atal!
24: W hipotecznej park od Atal możesz zyskać nawet 1500 zł rabatu za metr kwadratowy. A wybrane mieszkania kupisz już od 8450 zł za metr. Świetna lokalizacja w pobliżu manufaktury i prywatny park na terenie osiedla.
25: A, widzę, że dobrze się przygotowałeś.
23: No pewnie. Pokój też już wybrałem.
24: Zamieszkaj w hipotecznej park od Atal. Szczegóły na hipoteczna.park.pl.
26: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
27: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
28: Po reklamie.
29: Trafik.
30: Remont ulicy Biegunowej w Łodzi między ulicami Krańcową a Garnizonową wchodzi w końcowy etap. Pojawił się asfalt, widać także zarys nowego ronda, które ułatwi ruch na Złotnie. Ostatnim etapem będą nowe nasadzenia drzew, ponad 50 klonów lip i dębów. Zakończenie prac zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.
31: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
30: Niebo będzie się chmurzyło, w zapowiedziach deszcz, mają być też przynajmniej chwilowe przejaśnienia, przebłyski słońca. Ubierzcie się ciepło, bo temperatura ma zatrzymać się tylko na 11 stopniach, na tyle możemy liczyć między 15 a 16. Odczuć możemy jeszcze mniej z powodu wiatru, może chwilami nieprzyjemnie mocno dmuchać. I chmury i słońce nad Łodzią także jutro, ale dzień powinien minąć bez deszczu, ze słabym wiatrem.
31: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: 65 tysięcy szkół skontrolowanych, 117 osób zatrzymanych. To po groźbach ataków w placówkach. Wobec pełnoletnich są wnioski o tymczasowy areszt, a młodszych schroniska dla nieletnich. Fascynacja przemocą jest przerażająca, opowiada komendant główny policji Marek Boroń.
32: Noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną.
1: Według ABW za atakami w szkołach nie stoją obce służby. NATO gotowe, by odpowiedzieć Kremlowi. Dziś mamy poznać strategię sojuszu na pokonanie Rosji w razie ewentualnej agresji. Przedstawi ją na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa najwyższy dowódca NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz. Maksymalne ceny paliw dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a oleju napędowego 8 zł i 6 groszy. I jeszcze piłkarska ekstraklasa. Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków przy Łazienkowskiej 2-0.
28: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Podkręcamy tempo od rana w Meloradio. Gdy inni gadają, my już gramy i mamy dla was też naszą zabawę Ostatnie Słowo. To wszystko przed nami dzisiaj. Jest ósma. Waldek Derwak. Cześć, dzień dobry.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek. 11 minut po godzinie 8. To już teraz. Dzwońcie jak najszybciej do Melo. 321-321-777. Nasza zabawa Ostatnie Słowo startuje już za chwilę. Zaczniemy niedługo, ale nie zaczniemy bez was. Dwie osoby mają szansę dodzwonić się do nas już teraz. No i udowodnić, że to one właśnie będą miały ostatnie słowo. Dzwońcie.
1: 321-321-777. Czekamy na wasze zgłoszenia. Mamy ciekawą kategorię, naprawdę.
0: Do zgarnięcia są oryginalne, fajne skiety Meloradia, no i do tego Melotorbę też wam dołożymy. Jest szansa taki merch dzisiaj w poniedziałek trafić. Trafcie najpierw do nas. 321-321-777. Czekamy już teraz.

0: Filip Ekinel w Melo Radio, 16 po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: Dzisiaj razem z nami Agnieszka. Cześć, Agnieszka.
2: Cześć.
0: Cześć, cześć. Jak tam nastawienie do poniedziałku?
2: Bardzo dobrze.
0: Bardzo
2: pozytywne.
0: Dobrze. Pozytywnie. Dobrze zabrzmiał ja i wierzę, że tak jest. Kamil, a u ciebie? Cześć, hej.
3: Cześć, cześć, hej. U mnie bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze. Słuchajcie, to ja trzymam kciuki, żeby wam bardzo dobrze poszło. Uwaga, za chwilę powiem wam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Po jednym. Takie są zasady. Po jednym. I teraz uwaga, zaczyna Agnieszka po tym, jak powiem czas start, ok? Jedno słowo podaje Agnieszka, jedno Kamil. Jedno Agnieszka i znowu jedno Kamil. I znowu jedna Agnieszka i znowu jedno Kamil. A kto powie więcej, ten zgarnie skiety. Kto mniej, melotorbę. Na wszystko jest tylko 20 sekund. Ja mierzę czas. Czy wszystko jest jasne?
2: Jasne.
0: Jasne, ale poważnie zabrzmieli teraz. No dobra, zobaczymy, trzymamy kciuki, jakim pójdzie. Uwaga, kategoria na dzisiaj. Co można puścić? Co można puścić? Zaczyna Agnieszka. Czas start.
2: Bąka.
3: Okay. Z rąbami kobietę.
0: Agnieszka?
4: Agnieszka?
0: Następne, Agnieszka, następne słowo. Bum! Przechodzi czas na Kamila. Kamil, dorzucisz coś od siebie?
4: No i nie zdążył.
3: Ludzi!
0: Koniec czasu! Koniec czasu!
4: 1-1.
0: Słuchajcie, 1-1. No nie chce być inaczej. Naprawdę ostro zaczęliście, Agnieszka. Petarda na początek. Kamil dorzucił swoje. Można powiedzieć, że oliwy do ognia. Myślałem, że się rozkręcicie bardziej, a tu proszę bardzo, po jednym słowie się zatrzymaliście. Bywa i tak, słuchajcie. Grunt, że poniedziałek u was rozpędzony. Skoro po jednym punkcie, to melotorba. Do Agnieszki i do Kamila.
4: Ale patrz, to jest pierwsza osoba, która puściła bąka u nas
2: Dziękuję
4: na antenie.
2: Bardzo.
0: Dzięki, cześć!
1: Ostatnie słowo.
0: No i tak to się zaczął. Ten tydzień, poniedziałek, 19 minut po 8. Jutro znów taka szansa i okazja. Pamiętajcie, wygrywa ten, kto powie więcej słów z danej kategorii. I najlepiej się nie zatrzymywać. Tak właśnie bierzcie też i ten tydzień. 19 po 8 w Melo. Już. Time Impala.

0: Silva Bampa on tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Jak tam wzięliście się już mocno za ten poniedziałek i za to, co powinno być dzisiaj zrobione? No powiedzcie, że chociaż zaczęliście, no. Żeby wam łatwiej szło, to my mamy dużo energetycznej muzy, więc nie przejmujcie się, jak lista rzeczy do zrobienia dzisiaj jest naprawdę długa. Alan Walker, już za chwilę będzie też Liwka. Wszystko to w Melo Radio. Prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto...

0: na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
15: Doradczyni klienta.
14: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
16: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
22: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
21: Wiejskie życie ma smak!
22: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
23: Po reklamie.

0: Tak energetycznie gramy i podkręcamy tempo w poniedziałek w Meloradiu. Ludzie mają naprawdę kreatywne pomysły, żeby przewieźć coś przez granicę. Jeden facet próbował dostać się do Stanów, a przy okazji przemycić żywe zwierzęta. Słuchajcie, schował w spodniach 10 ptaków.
1: Ile?
0: No, 10. Celnicy zwrócili uwagę na podejrzane wybrzuszenie i wzięli go na dodatkową kontrolę. Ciekawe, co mogli mu powiedzieć w takiej sytuacji, nie?
1: No, a to da się mieć więcej niż jednego ptaka w spodniach? Na przykład.
0: Ej, ale przestańcie się śmiać. Może facet po prostu bał się latać. Lecimy z poniedziałkiem, Fast Boy.

0: Nowy dzień, nowy tydzień, nowi wy, no i kilka nowości dla was też mamy, między innymi taką, bo to najlepszy drop nowych hitów w Melo, Avalon i For Nothing w Melo Radio. Za 8 minut będzie 9, za chwilę będą też newsy i prognoza pogody.
1: A już o 9 zagramy.
0: Happiness is so sad i Swedish House Mafia. Tak, w poniedziałek rano w Melo. Podkręcamy tempo.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
8: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
13: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
14: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Trafik.
17: Kierowcy podróżujący autostradą A2 z Łodzi do Warszawy napotkają utrudnienia. Są one spowodowane rozbudową trasy o dodatkowe pasy. Z tego powodu spodziewajcie się ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę oraz 4 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Mają zostać uruchomione do końca bieżącego roku.
18: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
17: Poniedziałek bez ostrzeżeń od synoptyków dla Łodzi, ale to nie oznacza, że pogoda będzie idealna. Niestety nie będzie. Zacznę od minusów. Niebo będzie się chmurzyło, może pojawić się deszcz. Będzie też chwilami mocniejszy wiatr, potęgujący uczucie chłodu. Temperatura maksymalna dziś do 11 stopni, między 15 a 16. Mam też pogodowego plusa. Zza chmur ma wychodzić słońce. Słoneczne akcenty nie ominą nas także jutro.
18: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
19: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
20: Służby ustalają okoliczności potrącenia dwóch rowerzystek w Zieminie w Wielkopolsce. 20-latka zginęła, a 27-latka trafiła do szpitala. Policjanci zatrzymali 20-latka, który miał potrącić kobiety. Był trzeźwy, mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
21: Kierujący jadąc w stronę Ziemina z niewyjaśnionych dotąd przyczyn potrącił dwie rowerzystki poruszające się poboczem.
20: Kobiety jechały zgodnie z przepisami w kamizelkach odblaskowych. Pacjent szpitala w Skarżysku Kamiennej zaatakował nożem pielęgniarza. Życiu medyka nic nie grozi. Napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Jesteśmy gotowi do rozejmu, ale Rosja właśnie uderzyła w elektrociepłownię. Tak mówi prezydent Wołodymyr Załęski po apelu Donalda Trumpa o rozejm energetyczny. Pszczelarz z Brazylii i technik z Włoch wygrali 10. edycję Pucharu Świata twórców tiramisu. Ten rozgrywany był w Treviso.
22: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: A jakie plany wy macie na ten poniedziałek albo na ten tydzień? Jakieś rekordy do ustanowienia? Na przykład niektórzy to rekord cierpliwości dzisiaj zdobywają. 9:00 na zegarach już. Podkręcamy tempo w Meloradio. Igry inni gadają, my gramy.

0: Naprawdę super, dzięki, że jesteście. Lanbury Trips, dzięki, że jesteś w Mela. Zdecydowanie razem tak lepiej ten poniedziałek podejmować. Na pewno też macie kogoś, komu można wysłać na przykład takiego SMS-a dzisiaj. 12 minut po 9, słuchajcie, jest okazja, dzień bezpiecznego komputera dzisiaj. No i z tej okazji możecie na przykład monitor trochę przestawić, nie?
1: O, na tak. przykład tu, o, w prawo, no, czy tam o, w sumie tak. w lewo.
0: O, jeszcze bardziej?
1: No,
0: jeszcze,
1: no. O, tak. Jest okej?
0: Jest okej, teraz szef nie widzi, co tam od rana w necie oglądasz.

0: Take Me Away, Four Strings. Na radio podkręcamy tempo, jest 18 minut po godzinie 9. I słuchajcie, w województwie kujawsko-pomorskim spadł balon z dwiema skrzynkami. Konkretnie to zahaczyło linię energetyczną i tak zawisł, był sobie. Zaalarmowano oczywiście służby. No i okazało się, że w jednej ze skrzynek znajdowało się urządzenie rejestrujące dźwięki nietoperzy.
1: Wow, ciekawe, po co komu to?
0: Tego nie wiem, ale tak sobie myślę, że gdyby był kłopot z ustaleniem właściciela, no to może by tak w takim razie o pomoc poprosić Batmana.
1: Na przykład.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting w Melo Radio. Ja wiem, że poniedziałek to jest taki dzień, kiedy dużo się u was dzieje, trzeba znaleźć czas na to, co musi być zrobione dzisiaj, no i na to, co zostawiliście sobie jeszcze z piątku na przykład. No i wiem, że na taniec to może być dla niektórych kiepska pora, ale z drugiej strony, jak zapraszają na parkiet Jennifer Lopez i Pitbull, no to jak tu nie skorzystać? On the Floor i Jennifer i Pitbull za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja.
3: Ale wiksa i to od rana w sumie. W robocie czy nie? Podkręcamy tempo w Meloradiu.
4: Pasy zapięte?
5: No dobra, już zaraz zapinam.
3: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
5: No już, chwilę, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
3: Och, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów

0: Oferta ważna do 14 października.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
17: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
16: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
17: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
16: Spróbuj koniecznie.
17: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
19: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
20: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
19: Pieskie życie ma smak!
20: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
21: O reklamie.
22: J-Lo,

Modelki i włodarski w Melo Radio. Za 18 minut będzie 10. Podkręcamy tempo, a to, że mamy jesień, słuchajcie, wcale nie oznacza, że różowy kolor wyszedł z mody. I nie chodzi tutaj jednak o nowy kolor ubrań czy też paznokci, tylko o różowy październik. Dlatego dziewczyny, przypominamy, dbajcie o swoje zdrowie, badajcie piersi, róbcie to same regularnie, ale korzystajcie też z profilaktycznych badań. Będziemy wam o tym przypominać, bo różowy październik to idealny czas właśnie, żeby o tym mówić, no bo przecież zdrowie nigdy z mody nie wychodzi. Uwaga, panów to też dotyczy, bo po październiku przychodzi Movember, także wiecie panowie, badajcie swoje klejnoty.

0: Foreigner, Lion, Let Me Forget You i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Słuchaj, jest sprawa. Siema, Ali. Jest
1: cześć,
0: sprawa.
1: Siema.
0: Jest takie coś i trzeba coś z tym zrobić. Bierzesz?
1: Oho, biorę. No dobra, dawaj.
0: Poniedziałek jest.
2: Ale nie, no weź, stary, z czym ty mi tu przychodzisz?
3: Ale spokojnie, za 4 godziny oddasz komu innemu, więc też będzie spoko.
4: A już o 10:00 zagramy.
1: No chyba, że tak. Bibi Rexha i New Religion.
0: No to łap gorącego ziemniaka.
1: Ale parze, co wy z tym robiliście w ogóle?
3: Gotowaliśmy.

0: autopromocja.
1: Co tam studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
2: Do zakuwania w nocy?
1: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
0: Idę w Melo.
1: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
2: Chodźcie w Melo razem ze mną. Od poniedziałku do czwartku po 18.
1: Pychu, zapraszam.
3: Nie masz żadnych

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 97, 98, 99, 100.
4: Co robisz?
3: Liczę.
4: Co liczysz?
3: Jak dużo zyskamy na wyprzedaży rocznika w BMW Premium Arena. Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w salonach Premium Arena, w której zyskujesz nawet 100 tysięcy złotych. Który z 200 samochodów dostępnych od ręki będzie twój? BMW X1 za 1059 zł netto miesięcznie? BMW X3 za 1499 zł netto miesięcznie? A może BMW X5 już za 349 tysięcy złotych?
4: Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub na www.premiumarena.pl.
5: Masz pomysł na biznes? Świetnie! Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi. Dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Trafik.
9: Drogowcy ruszają dziś z pracami na ulicy Paderewskiego w Łodzi pomiędzy Żgowską i Ciołkowskiego na jezdni w kierunku Ronda Lotników Lwowskich. Wymienione zostaną nawierzchnia jezdni oraz krawężniki. W kolejnych tygodniach spotkamy drogowców również na zachodniej jezdni ulicy Łagiewnickiej pomiędzy Sowińskiego i Warszawską.
0: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
9: Pierwszy dzień nowego tygodnia z przelotnym deszczem i z silniejszymi podmuchami wiatru. Temperatura nie poszybuje wysoko, zatrzyma się na 11 stopniach. Tyle ma być w Łodzi między 15 a 16. Chmury utrzymają się nad miastem do końca dnia, ale za nich ma wychodzić słońce. Nie ominie nas także jutro. Częściej będzie gościło na niebie. Spodziewane jest także w środę, ale obok niego pojawi się sporo chmur, także tych deszczowych.
0: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: To są newsy Meloradia Łódź.
9: Urszula Miszczak. W związku z aktami przemocy, do których doszło na terenie szkół na Mazowszu w ubiegłym tygodniu, nadal prowadzone są kontrole placówek oświatowych, także w województwie łódzkim. Policjanci prowadzą wzmożone działania prewencyjne w rejonach szkół podstawowych, średnich, a także uczelni. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Z bezpieczeństwem wiążą się także prace serwisowe i przegląd miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. W związku z tym od dziś do 20 listopada w godzinach od 8 do 17 mogą być uruchamiane syreny alarmowe w Łodzi. Ruszyły wielkie badania ruchu. To będą pierwsze tak kompleksowe badania w Łodzi. Kamery na ulicach oraz ankieterzy na chodnikach, w domach i w pojazdach MPK Łódź pomogą zebrać dane, mówi odpowiedzialny za infrastrukturę drogową wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
11: Będziemy wiedzieli, gdzie jest więcej pieszych i gdzie jest potrzebny chociażby szerszy chodnik albo w jaki sposób zorganizować objazdy podczas remontów.
9: Badania natężenia ruchu w Łodzi potrwają aż 18 miesięcy.
12: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora. Policjantka śmiertelnie postrzeliła agresywnego 44-latka z nożem. Do zdarzenia doszło wieczorem w Bydgoszczy. Mężczyzna w czasie interwencji zaatakował funkcjonariuszy. CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Sprawcy działali nieprzerwanie od 2024 roku na terenie Warszawy, Łodzi, Białegostoku oraz innych polskich miast. Na CITO nie oznacza już natychmiast. Czas oczekiwania na wizytę u lekarza w przypadkach pilnych wydłużył się. Kolejka do tomografii komputerowej wzrosła o połowę w rok, pisze Rzeczpospolita. Chłodna pogoda utrzyma się w większości kraju jeszcze w tym tygodniu. Należy spodziewać się nocnych przymrozków i porannych mgieł. Do środy maksymalnie 16 stopni, mówi Anna Gryczman z IMGW.
13: Na zachodzie Polski w piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni.
12: I taka pogoda utrzyma się do soboty.
14: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
15: Ja to bym chciał, żeby było ciepło. Zaczynamy nowy tydzień. Chciałbym, żeby było dużo energii, żeby wszyscy dobrze się czuli. A mamy na zegarach 10:00. Ja jestem Adi i zaczynamy! Bo kiedy inni gadają, my już gramy. Bibi Rexha i Faithless.

Offenbach, Star Sailor i Four to the Floor w Meloradiu, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Dzisiaj kalendarz świąt nietypowych ma dla nas kolejnego pięknego sztosa, mianowicie Dzień Bezpiecznego Komputera. Jestem mega ciekawy, co byście powiedzieli do tego peceta, żeby poczuł się bezpiecznie. Ja bym powiedział, spokojnie komputerze, już nigdy nie włączę tych filmów co ostatnio. A wy co byście powiedzieli, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki, poszalejmy trochę od początku tygodnia. Jestem turbo ciekawy, co wymyślicie. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl, a moje pytanie brzmi, co byście powiedzieli do komputera, żeby poczuł się bezpiecznie? Hej!

0: Najlepszy drop nowych hitów tylko w Meloradio. Tiesto i Hard to be Around i 27 minut po 10. Dzisiaj dzień bezpiecznego komputera. Co byście powiedzieli do komputera, żeby ten poczuł się bezpiecznie? Nula?
1: Mój drogi komputerku, bardzo się za tobą stęskniłam. Pamiętaj, że wszystkie dane, które są na tym laptopie, mają być przez ciebie chronione. Jesteś w bezpiecznym miejscu, ponieważ zawsze tutaj cię głaszczę po główce i staram się nie zaśmiecać ciebie, żebyś się później nie zacinał.
0: Muszę powiedzieć, że ten komputer to ma generalnie nawet lepiej niż ja. Co wy byście powiedzieli do komputera, żeby poczuł się bezpiecznie? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
5: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
4: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone

0: Bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
17: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Po reklamie.

0: czyli Mati i Stan. 18 minut do 11 podkręcamy tempo i dzisiaj dzień bezpiecznego komputera. Sprawdzamy, co do niego powiedzieć, by ten poczuł się bezpiecznie. Olek.
1: Można powiedzieć, że zeskanowałem cię antywirusem i obiecuję, że nie będę klikać podejrzane linki.
0: Bardzo odpowiedzialnie, tak by należało. Aga.
2: Hej, ja do swojego komputera powiedziałabym spokojnie, dzisiaj nie będę szukać męża na portalach. Na pewno poczułby się bezpieczniej. Pozdro.
0: Pozdro. Teraz pytanie, kto ma tak naprawdę wolne i kto powinien czuć się bezpiecznie? Stary czy ten komputer? Eli Ox, czekam na was na WhatsAppie Meloradio. Znajdziecie go na meloradio.pl. Nagrywajcie głosówki.

0: Two Colors i Prima Donna w Meloradiu w 10 minut do 11. Podkręcamy tempo, a ze mną jest już Marcin Sikora, czyli człowiek, który wie wszystko.
1: Tak, wiem na przykład, że grzyby znów stały się sportem narodowym, bo trochę było ciepło, trochę popadało i ludzie ruszyli, ale nie wszyscy wiedzą, jakie grzyby zbierać, to o tym wam powiem, jakie.
0: Doskonale, w takim razie bądźcie blisko Melo, żeby dowiedzieć się nieco o grzybach.
2: A już o 11 zagramy
0: Toby Romeo i Fly High. Ten numer zagramy punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
13: Castorama!
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
14: Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w 4 lokalizacjach salonów BMW Premium Arena. Rabaty do 100 tysięcy złotych, ponad 200 samochodów dostępnych od ręki. W ofercie wyprzedażowej BMW X1 już za 1059 zł netto miesięcznie, BMW X3 już za 1499 zł netto miesięcznie, a BMW X5 już za 349 tysięcy złotych. Zapraszam Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Nie czekaj, już dziś wybierz swoje nowe BMW w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 100 tysięcy złotych.
16: Neonet, Neonet,
17: to korzyści pełen sklep.
16: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
18: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
19: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
20: Różnie będzie dzisiaj, powieje i popada, mają być też przejaśnienia i przyjemne chwile ze słońcem. Oprócz parasola przyda się cieplejsza kurtka, bo w tak zwanych najcieplejszych godzinach, wypadną między 15 a 16, łódzkie termometry pokażą maksymalnie 11 stopni. Podobna temperatura ma nam towarzyszyć jutro. Chmury utrzymają się nad miastem, ale już nie powinno padać. Ma być więcej przejaśnień, momentów ze słońcem.
19: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
4: są newsy Meloradia Łódź.
20: Urszula Miszczak. Po atakach w szkołach w ubiegłym tygodniu utrzymane zostały kontrole i wzmożone policyjne patrole w szkołach i w ich rejonie, także w województwie łódzkim. Działania mają przede wszystkim charakter prewencyjny. Ich celem jest wczesne rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń, zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom oraz zapewnienie uczniom i pracownikom szkół bezpieczeństwa. Policjanci są w kontakcie z dyrektorami placówek, aby sprawnie wymieniać informacje i odpowiednio reagować na ewentualne zagrożenia. Nie lada problem mają mieszkańcy okolic placu budowy tunelu kolei dużych prędkości na Rytkini w Łodzi. Skarżą się na uciążliwości.
8: Kurz, pył, hałas, ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują. I też drżenie, bo budynki drżą.
21: Strach jest po prostu.
20: Wykonawca pracy zapewnia, że stan budynków będzie monitorowany. Dodatkowo przy placu budowy stanie kilkumetrowe ogrodzenie, które ma ograniczać hałas i wydostawanie się pyłu. Budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi ma potrwać do 2032 roku. Natomiast na Alei Włókniarzy od Limanowskiego do Świętej Teresy przybędzie tej jesieni 120 nowych drzew.
22: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
23: W związku z aktami przemocy w szkołach skontrolowano już 80 tysięcy placówek, a 135 osób zostało zatrzymanych. To najnowsze dane policji. Na terenie całej Polski wciąż trwają działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Szacowana stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,8%, tyle samo co w sierpniu. Rząd Australii poparł ogłoszony przez Donalda Trumpa rozejm energetyczny między Ukrainą a Rosją. Zaapelował też do Rosji o zakończenie niesprawiedliwej inwazji. Polacy tłumnie ruszają ostatnio do lasów. Jakie grzyby zatem najbezpieczniej zbierać? O tym Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
24: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki.
23: A zebrane grzyby zawsze można przynieść do sanepidu i tam je ocenią.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Ja to bym się bał iść do sanepidu, bo jeszcze mnie by skontrolowali, by coś wyszło.
23: No, w sumie.
22: No, niebezpiecznie. Warto się myć generalnie. Słuchajcie, jest 11 na zegarach, Adi z tej strony. Siemanko! Kiedy inni gadają, my już gramy. Tobi Romeo.

Griffin i World Away w Melo Radio, 15 minut po 11. A to się nazywa gigant! Czytam właśnie w prasie o Brytyjczyku, który wyhodował potężną, no naprawdę bardzo pokaźną dynię. Ian Patton do sieci wrzucił info o dyni. Dyni, która waży blisko 1,3 tony. To tyle co łoś, to tyle co wasz samochód, no generalnie bydle. No i przy okazji facet zdobył też rekord Guinnessa, czego mu bardzo gratuluję. Kiedyś mówiło się poka pokasowe, teraz bardziej catchy będzie poka pokadynie.

nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: I będę All of My Love w Meloradiu. 26 minut po 11. Dzisiaj dzień bezpiecznego komputera. Co mu powiedzieć, żeby ten czuł się bezpiecznie? No właśnie, Leszek.
1: No ty mój mały, kredyt za ciebie spłacony. Nie martw się.
0: No i wystarczy. I komputer już się czuje zdecydowanie lepiej. Przy okazji czekam też na wasze pomysły i propozycje na WhatsAppie Meloradia. Na głosówki oczekuję i wyczekuję nawet. Dajcie znać, meloradio.pl, tam macie bezpośredni odnośnik.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią porabatu.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
6: 97, 98, 99, 100.
4: Co robisz?
6: Liczę.
4: Co liczysz?
6: Jak dużo zyskamy na wyprzedaży rocznika w BMW Premium Arena? Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w salonach Premium Arena, w której zyskujesz nawet 100 tysięcy złotych. Który z 200 samochodów dostępnych od ręki będzie twój? BMW X1 za 1059 zł netto miesięcznie? BMW X3 za 1499 zł netto miesięcznie? A może BMW X5 już za 349 tysięcy złotych?
7: Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub na www.premiumarena.pl.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
9: Nadciąga Festiwal Ad 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
10: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.

0: with this. Flip it. Dip it. Flip it. No dawno nie było, co? Flip it i Snoop Dogg w Meloradio. 18 minut do 12. Podkręcamy tempo. Dzień bezpiecznego komputera dzisiaj, tak? Twierdzi przynajmniej kalendarz świąt nietypowy. No i proszę państwa, ja mam prośbę, bo nagrywacie piękne głosówki z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć do komputera, żeby czuł się bezpiecznie. No i ja bym chciał, żeby było... O, proszę bardzo.
1: Odinstalowałem ci system. Już nic ci nie grozi.
0: No i to jest super, tylko wiecie, no znowu komputer bez systemu. To jak tost bez sera. To też nie wiem, czy tak do końca dobrze. Przy okazji zjedzcie coś, bo już taka godzina, że wypadałoby. Dbajcie o siebie.

0: Joel Corey, Hannah Bolane i Don't Go Breaking My Heart w Melo Radio. 10 minut do godziny 12, redaktor Sikora, siemanko.
1: No, cześć. Dajesz wiarę, że dzieci poniżej 10 roku życia w końcu będą mogły wjechać na ścieżkę rowerową?
0: Ja to się na tym nie znam, ale fajnie, że o tym mówimy, to rodzice będą wiedzieć.
2: A już o 12 zagramy.
0: No, będzie super, obiecuję na słowo, bo będzie How Does It Feel? Marcin?
1: Tak?
0: A ty kiedy miałeś swój pierwszy rower?
1: O matko, ja miałem bardzo wcześnie, ale nie umiałem na nim jeździć aż do 10 roku życia, więc jakby...
0: Czyli w sumie dobrze się składa.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
4: 200 są twoje!
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: jednej kalorii. Melo, pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
7: Cześć, tu Baza! Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
3: Tato, znalazłeś już nasze nowe mieszkanie?
4: Jeszcze nie. Porównuję oferty.
3: To zobacz Atal!
5: W hipotecznej Park od Atal możesz zyskać nawet 1500 zł rabatu za metr kwadratowy. A wybrane mieszkania kupisz już od 8450 zł za metr. Świetna lokalizacja w pobliżu manufaktury i prywatny park na terenie osiedla.
4: A, widzę, że dobrze się przygotowałeś.
3: No pewnie. Pokój też już wybrałem.
5: Zamieszkaj w hipotecznej Park od Atal. Szczegóły na hipoteczna park.pl.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
2: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
3: No ale że już?
2: No już.
3: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
2: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
3: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
2: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: O reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: słuchaj na 104,5 FM. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Chmury utrzymają się na niebie do końca dnia, niewykluczony przelotny deszcz. Nie ominą nas też przejaśnienia, przyjemne słoneczne momenty. 11 stopni to najwyższa temperatura spodziewana w Łodzi. Tyle mamy zobaczyć na termometrach między 15 a 16. Odczuć możemy jeszcze mniej z powodu wiatru. Wtorek szykuje się ze słabym wiatrem, bez deszczu. Ma przynieść więcej słońca, niestety nie będzie cieplej, a w środę powrót deszczu.
0: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. To są newsy Meloradia Łódź.
1: Urszula Miszczak. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek i 135 osób zatrzymanych w całym kraju to efekt dotychczasowych działań prowadzonych przez policję po ubiegłotygodniowych aktach przemocy na terenie szkół. Nadal trwają działania policji, także w województwie łódzkim. Za nami oficjalne otwarcie zmodernizowanego i rozbudowanego bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Blok został rozbudowany z 5 do 8 sal operacyjnych. Powstała również sala wybudzeniowa oraz nowoczesne zaplecze dla zespołów medycznych. Inwestycja pozwoliła też na modernizację oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej, oddziału urologicznego oraz oddziału otolaryngologicznego. W szpitalu trwa kolejny projekt wart ponad 44 miliony złotych.
2: Obejmuje on rozbudowę przychodni specjalistycznych, rozwój chirurgii jednego dnia.
1: Mówił Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego. Projekt jest finansowany z funduszy europejskich. Trwa także remont ulicy Zakładowej w Łodzi. Dziś początek prac na kolejnym odcinku od Alei Józefiaka do ulicy Gajcego. Koniec w połowie przyszłego roku.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: CBA nie miało pełnej kontroli nad funkcjonowaniem systemu Pegasus. Tak mieli orzec biegli. Producent systemu mógł uzyskać dostęp do infrastruktury i danych. Radosław Sikorski kolejny raz ostrzega przed Rosją. Mówi, że państwa NATO muszą mieć przygotowaną odpowiedź na eskalację zagrożenia. We wrześniu wzrost cen w sklepach znów przyspieszył. Ceny podstawowych produktów były wyższe średnio o 1,9% rok do roku. Tak wynika z raportu UCI Research i WSB Merito. Dzieci do 10 roku życia pod opieką rodziców będą mogły korzystać ze ścieżek rowerowych. To przełomowa zmiana, ocenia sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Tomasz Matuszewski.
5: Wreszcie może rodzice nie będą się obawiać, że za tego typu jazdę będą ewentualne jakieś kary.
4: W planach są także karty rowerowe już od 9 roku życia.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Siemanko, na zegarach 12, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy i to będzie naprawdę super ekstra sztos nutka, która na TikToku wiraluje bez przerwy. How does it feel? Dub Dogs już teraz.

Andy Dust, Carix jest okurat w Melo Radio. 20 minut po godzinie 12. Nareszcie powstały zawody dla mnie. Zabieram was do pięknej, kwitnącej wiśnią Japonii, no bo tam rywalizują i mogą zgarnąć za to nawet 50 koła. No i mówię oczywiście o złotówkach. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Sprawa jest prosta. Trzeba jak najszybciej i jak najgłębiej zasnąć. Od razu mówię, że fejka nie sprzedacie, bo stan uczestników ma być monitorowany przez maszynę. Jak dla mnie, nie ma problemu. Generalnie zasnę wszędzie. Nawet teraz. ZW na 15 minut.

0: Nie dziwię się, że bez przerwy jest o nim głośno. James Hype i Confession w Meloradio, 27 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze trochę powspominamy, no bo będzie Britney Spears, będzie też między innymi Aja Dąbrowska i Swedish House Mafia, no i wiele więcej. I to wszystko jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie! Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pan zalecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i

0: www.hotelesolinclusive.pl.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
2: Neonet, Neonet,
3: to korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
4: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Britney Spears, Womanizer. Tak się kiedyś robiło muzę. Pięknie to brzmi, 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Mamy nowy tydzień, mamy poniedziałek. Wiem, że wam się nie chce, mi też się nie chce, ale razem damy sobie ze wszystkim radę. I to, co jeszcze jest fajniejsze, jako motywacja i trochę uśmiechu do tego, by po prostu działać przez ten tydzień. Co powiecie na szybką kasę? 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszecie, co byście z tym sianem zrobili. Im bardziej szalone pomysły, tym tak naprawdę lepiej, bo większa szansa na wygraną. A dzisiaj ktoś z was przytuli te pieniądze, więc do dzieła. Wbijajcie meloradio.pl. Do dzieła.

0: Paraíso, Lost Frequencies, Mary Frosty, Paraíso, które pięknie przygrywa wakacyjnie, dając dużo pozytywnej energii, a przynajmniej za to trzymam kciuki, bo wiem, że w pracy nie jest wcale wam tak łatwo, ale jesteście silnie niezależni, wiem, że sobie poradzicie ze wszystkim. A już za chwilę newsy Meloradia, też dowiemy się, co w pogodzie.
1: A już o 13 zagramy
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Ta epicka muzyczna przygoda startuje punktualnie o 13.
1: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
2: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
3: Mhm.
2: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
3: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
2: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
3: To prawda.
1: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu. Melo to twój

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia uchośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Dużo dobrego!
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
17: Lidl, to się opłaca.

0: Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli pilnują dziś 24 tysiące funkcjonariuszy. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajmą się przesłuchaniem mężczyzny zatrzymanego w związku z sygnałem o planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś zostanie przewieziony do stolicy. 5,8% na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce. To wynik identyczny jak w sierpniu. Tegoroczny ekonomiczny Nobel przyznany. Otrzymała go dwójka amerykańskich naukowców. Robert E. Hall oraz Michael Woodford zostali docenieni za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Siemano, 13 na zegarach w poniedziałek. Poniedziałek to jest straszny dzień tygodnia, ale od tego macie nas. My zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żebyście czuli się po prostu El Ideolo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Alan Walker, Ava Max, jest dobrze.

Jansu Me, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Meloradio. 16 minut po 13. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, no generalnie śmiało mogę powiedzieć, że na świecie to się trochę dzieje, no bo takiego gościa to się raczej nikt w kościele nie spodziewał. Już tłumaczę, o co chodzi. USA, Nowy Jork, jeden z kościołów właśnie, tam ma miejsce msza, gdy nagle pakuje się cały na biało. No gości! Nie był to Jason Derulo, nie był to też Armin Van Buren. Był to szop, który wspinał się po schodach i wpakował się też przez wejście główne. Po co, zapytacie? No moim zdaniem to chłop się chciał po prostu wyspowiadać z shoppingu. I've been fighting.

0: Wiele mogę zrobić, ale obiecuję, że zadbam o waszą wartość energetyczną. Bo w tej godzinie Lady Gaga, Abracadabra, będzie czarowanie, będzie fajnie. Będzie też Armin Van Buren i Everlasting. Także generalnie muzycznie jesteście zadbani. Feel safe.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Wygenerowano z AI.

0: Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
2: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka?
3: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to

0: też ciężko.
1: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
0: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
1: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Czasami są takie dni, że człowiek może czuć się delikatnie obco, no między innymi przez tą pogodę. Bryska i obca za nami, 18 minut do godziny 14. Ja jeszcze szybko przypomnę o tym, że jest prosty sposób na to, by sobie poprawić nastrój. I tak wiem, pieniądze szczęścia nie dają, ale mogą dać trochę uśmiechu. 200, a nawet 500 złotych od nas możecie zgarnąć w ramach szybkiej kasy. I to w bardzo prosty sposób, bo wbijacie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, co byście z tym zrobili, na co byście dokładnie wydali. Tylko, żeby to wszystko się udało, to musicie odebrać telefon. Także meloradio.pl, tam was odsyłam teraz.

0: Sexy Magic, 8 minut do godziny 14. Dzięki za dzisiaj. Z czego się, Iga, śmiejesz?
1: No bo pytasz, a potem jesteś w szoku.
0: Nie, no znaczy tak, no
2: jestem. W 2000 roku.
0: No yo, jestem bardzo w szoku. Nie możemy wam tego powiedzieć.
1: Nie.
0: Ale nie chcecie tego powiedzieć.
1: Raczej nie.
0: Raczej nie. Dziękuję bardzo za dzisiaj, było super. Iga, Mikołaj, Freak Fight.
1: Hej. A już o 14 zagramy. Ale więcej życia, Mikołaj, po prostu cieszmy się.
3: Come on, play Rumors! Woo!
0: Jaki może być?
1: Wystraszyłam
2: może być?
1: Się.
2: Wystarczy
1: tak,
2: życia?
1: Tak,
0: dobra,
1: sobie.
0: Jedna rzecz jeszcze. Na kanale nadawczym jest informacja, że mamy konsolę i dajcie znać, w co mamy zagrać.
1: Simsy.
4: Autopromocja. Co tam, studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię? Do zakuwania w nocy? Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami... Idę w Melo. Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok. Chodźcie w

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
5: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
4: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
5: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
4: Spróbuj koniecznie.
5: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w czterech lokalizacjach salonów BMW Premium Arena. Rabaty do 100 tysięcy złotych, ponad 200 samochodów dostępnych od ręki. W ofercie wyprzedażowej BMW X1 już za 1059 zł netto miesięcznie, BMW X3 już za 1499 zł netto miesięcznie, a BMW X5 już za 349 tysięcy złotych. Zaprasza Premium Arena, Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Nie czekaj, już dziś wybierz swoje nowe BMW w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 100 tysięcy złotych.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek 1A. Adres 5 marek.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
23: Dziś kuratoria oświaty w całej Polsce spotykają się z dyrektorami szkół w sprawie nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Po ostatnich atakach resort edukacji zapowiedział ich aktualizację na wypadek ataku uzbrojonego napastnika. Benzyna droższa, diesel nieznacznie tańszy. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro maksymalna cena 95 wyniesie 7,06 zł. Za litr diesla maksymalnie zapłacimy jutro 8,02 zł. Za nieco ponad tydzień Łukasz Gibała rozpocznie urzędowanie w fotelu prezydenta Krakowa. Złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Iga Świątek zagra w nim z Magdaleną Fręch. Na kort wyjdzie również Maja Chwalińska.
24: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy godzinę 14. Witajcie, kochani. Poniedziałek nie jest zbyt pięknie na zewnątrz, ale w ogóle się tym nie przejmujemy, prawda?
2: Tak. Tak. Wcale się nie przejmujemy tym, że jest paskudnie i aura jest mega jesienna i nikomu się nic nie chce.
1: Ale od czego jest Melo Radio, prawda?
2: Tak, tutaj nam się chce. Na przykład będziemy mówić o tym, czy chcemy płacić, czy nie chcemy płacić i czy powinniśmy płacić, bo według niektórych to facet powinien płacić.
1: Bardzo to jest zawiłe. Mam nadzieję, że jakoś to wyjaśnimy jeszcze w tej godzinie. No i obejrzymy oczywiście Taniec z Gwiazdami.
2: No obejrzeliśmy sobie w Tańcu z Gwiazdami co nieco.
1: Iga, Mikołaj, siemanko, to wszystko omówimy właśnie za chwilę.

0: Hit wakacji, David Guetta, Zara Larsson, This One's For You w Meloradiu. Podkręcamy tempo we Freakfajcie. I dzieje się, słuchajcie, z Colim, król Latino. Udzielił wywiadu.
1: Poważna sprawa.
0: Poważna sprawa, ponieważ wydaje mi się, że ludzi dzieli zawsze jeden temat, pieniądze.
1: Tak, no i często też my poruszaliśmy taki temat, kto powinien na randce zapłacić.
0: Zgadza się, i z Colim, on wie, i Luxon też wie, posłuchajmy.
2: Chłop powinien płacić, kurczę, być, pokazać klasę, że jest dżentelmenem, że jest gościem, że jak zaprasza, jak cię zapraszam do domu, to jesteś u mnie, jesteś gościem, o damę trzeba dbać.
3: Ja sobie nie wyobrażam, że idę na randkę i dziewczyna stawia, albo nie wiem, płacę 50 na 50. Panowie, miejcie jaja.
1: Oni nie są jacyś turbo bogaci przypadkiem?
0: Są, ale bardziej mnie zastanawia inna rzecz. No bo znamy piosenki z Colima, prawda? Bo tak mówi,
1: no,
0: o damie.
1: O damę, no tak, to potrafi zadbać, tak.
0: Robię ją na blacie i takie tam.
1: To ja nie chcę być gościem u niego w domu.

0: Trips Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną i ostatni raz ona zatańczyła. Joanna. Tak. Pani Joanna.
1: Pani Joanna odpadła niestety z Tańca z Gwiazdami. No, oglądaliśmy te występy i faktycznie być może to jest wina samego tańca, który został wybrany,
0: tango,
1: bo on taki, no, trochę sztywny, nie?
0: Chociaż ona jest taka, wiesz, trzyma gardę jednak.
1: No, no tak.
0: I tą ramę.
1: Partner też musi trzymać gardę, nie? On przede wszystkim.
0: To prawda.
1: Najlepszy występ...
0: Wiem,
1: chyba Helena. Helena Englert.
0: Okay, no. Okay.
1: Nie, no, Mandaryna fantastycznie, jak zwykle zresztą zjawiskowo. Natomiast, no, Helena zrobiła tam takie show
0: A czy moglibyśmy chwilkę porozmawiać o Izie? Bo my kochamy Izę Kunę, ale wydaje mi się, że ona jest jakoś tak trzymana trochę niesłusznie jednak.
1: No właśnie mi się wydaje, że dla niej taniec został idealnie dobrany, bo był taki sztywny troszeczkę.
0: Tak, jakie ruchy, bo to tango było.
1: No tak, więc to wyszło, no to wyszło, ale no zobaczymy, co będzie w kolejnych odcinkach. Zobaczyliśmy fantastyczne tańce, występy i zobaczyliśmy też majtki Julii Wieniawy.
0: Jak to? Ja nie widziałam.
1: Iwona Pawlowicz chciała zaprezentować, jak biodra pracują podczas salsy, no i do niej Julia Wieniawa dołączyła i trochę jej się zsunęła kiecka.
0: No to chyba dobry taniec, nie?
1: No chyba tak, no. Ale podobno nie chciała z nikim rozmawiać potem i szybko opuściła lokal.
0: Zawstydzona Julia Wieniawa, no tego jeszcze nie grali.
1: No przecież to nie były jakieś takie babcine, nie? Czy ten widać, że pranie było zrobione.

0: Krążą ploty, że niektórzy podkręcają muzę. My na szczęście podkręcamy tempo w Meloradiu, prawda?
1: No tak, no bo wymienili, że inni podkręcają tempo.
0: No to właśnie
1: powiem,
0: my jesteśmy.
1: Powiem więcej, tam chyba więcej osób podkręcało tempo niż podkręcało muzę, nie? Bardzo nas to cieszy.
0: For Nothing Avalon, tak się podkręca tempo w Meloradiu, a jeszcze w tej godzinie zawitamy na roztańczonym narodowym.
1: Oh yeah!
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Panie Pascalu.
17: Tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pan zalecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. W Mercedes-Benz

0: Czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki. Lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
7: Jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
9: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
10: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
11: No ale że już?
10: No już.
11: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
10: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
11: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
10: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: O reklamie.

0: Francis, całe lato. My całe lato czekaliśmy na to, żeby móc przeczytać taki nagłówek. Czy wy jesteście na to gotowi? Roztańczony narodowy. Miał być hit, wyszedł kit?
1: Wow, to prawie tak jak co roku.
0: Jest burza w sieci po występach, że wiesz, słabo nagłośniony narodowy, że słabo słychać.
1: Ale to jest zawsze to samo. Przecież ten stadion nie nadaje się do koncertów.
0: A może on się nie nadaje do niczego, bo jak na przykład Polacy grają sobie w piłkę nożną, to też nam nie idzie.
1: Ale im na każdym stadionie nie idzie, więc to chyba nie jest kwestia akurat narodowego. No ale tak, było spinanie się o to, że za późno wpuszczają, tak, że z playbacku wszystko leci i że słabo słychać.
0: No, typowy koncert.
1: Typowy narodowy.

0: Wasted w Malu Radio, tak podkręcamy tempo.
1: A już o 15 zagramy
2: Kygo i Max McNown, Take Me Back. I to jeszcze w remiksie Robina Schulza.
0: Ale my dobrze gramy, to punktualnie o 15.
1: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
21: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
22: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
23: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
22: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
24: Tato, znalazłeś już nasze nowe mieszkanie?
25: Jeszcze nie. Porównuję oferty.
24: To zobacz Atal!
25: W hipotecznej park od Atal możesz zyskać nawet 1500 zł rabatu za metr kwadratowy. A wybrane mieszkania kupisz już od 8450 zł za metr. Świetna lokalizacja w pobliżu manufaktury i prywatny park na terenie osiedla.
26: A, widzę, że dobrze się przygotowałeś.
24: No pewnie. Pokój też już wybrałem.
25: Zamieszkaj w hipotecznej park od Atal. Szczegóły na hipoteczna park.pl.
0: OLX.pl. AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
1: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
2: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104.5 FM.
9: Dochodzi 15. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Chodzi o 17-latka z Ozorkowa, który publikował w internecie komentarze o wyzwaniu polegającym na atakach nożem. Grozi mu teraz kara do 3 lat więzienia. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Blisko 150 milionów złotych to łączna kwota kar nałożonych na 4 banki za niedozwolone klauzule umowne. UOKiK ukarał Bank Pocztowy i NG Bank Śląski, Erste BP oraz Plus Bank za klauzule pozwalające na podwyższanie lub wprowadzanie opłat i prowizji. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, wynika z badania Personel Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką.
27: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
28: I mamy godzinę 15. Słuchajcie, Freak Fightu, zakrztusiłam się marchewką. Straszne to było.
29: Wszystko dobrze?
28: Tak.
29: Dobrze.
28: Wakacje będą w tej godzinie. No tak jakby.

0: Lizzo, Priska, On The Move, Melo Radio, a my z Mikołajem znaleźliśmy taki artykuł, w którym są przedstawione najpopularniejsze imiona dla chłopców z tego roku.
1: Tak jest. No i w Polsce to jest na przykład Jan, w Czechach Jakub, w Chorwacji to jest Luka,
0: fajnie,
1: pewnie po Modriciu.
0: Jasne.
1: Natomiast Berlin, Oslo, Londyn, Bruksela, Toronto, same Muhammady.
0: Pewnie zastanawiacie się, skąd te Muhammady się biorą. No to posłuchajmy.
2: Yes, seconds.
3: Yes.
2: Yes.
3: Okay.
2: Yes, wow.
3: Yes.
2: Wow, wow.
0: Wow, wow.

0: Jest to Jonas Blue, Rita Ora, Ritual. Muszę ci się, Mikołaj, do czegoś przyznać. Nigdy w życiu nie grałam w Minecrafta.
1: To dobrze, ponieważ Minecraft powoduje przemoc, wyzwala agresję i w ogóle całe zło świata jest spowodowane przez gry komputerowe.
0: Ale o czym ty mówisz?
1: No o tym, że premier doszedł do wniosku, na czym polega problem z przemocą wśród młodzieży. Powiedział tak, no w tych grach coraz częściej pojawia się przemoc dla przemocy i to uznajemy cywilizacyjnie za bardzo groźne zjawisko, bo w takiego Minecrafta gra co drugi. Nie tylko dziecko, ale i dorosły.
0: Bo to wszystko przez ten komputer.
1: Przez komputer, tak jest. Ledwo co oczy otworzył, już do komputera leci grać w Minecrafta i tam potem przemoc się pojawia. No, dla mnie to jest idealny przykład, dlaczego powinien być obowiązkowy wiek emerytalny dla polityków, bo oni już nie nadążają za tym światem. Bo to jest wina gier, nie wcale mediów społecznościowych, gdzie im wyskakują jacyś ludzie, co wyszli z więzienia i opowiadają, jak to fajnie w więzieniu było.
0: To jest komputer.
1: Nie, Minecraft, mamy. Tak.
0: Minecraft.
1: Nie przejmuj się. Ja grałem w Minecrafta.
0: Ja z tobą już nie pracuję w takim układzie.

0: Śmiejesz się z polewania?
1: Polewaj szampajn, no.
0: Nie mam szampajn, to były modelki włodarskie w Meloradiu, ale wiesz co mam? Liście. Liście za grube miliony.
1: O, co ty gadasz? A wiesz, że za darmo sobie można nazbierać, nie?
0: Szkoda, że Andziak o tym nie wiedziała, ale i to wyjaśnimy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradiu.

0: Przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
8: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Castorama. W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
12: Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
16: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
15: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
16: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
15: Spróbuj koniecznie.
16: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję.

0: Chris Brown, Benny Benassi. Tak się podkręca tempo we Freak Fajcie. 1500 zł za liście kasztana.
1: Ale zaraz, zaraz, to nie są takie zwykłe liście, dobrze? One są stabilizowane. Cokolwiek to znaczy.
0: Andziax znana jest z tego, że przystraja sobie dom, to jest influencerka i właśnie wydała tyle pieniędzy na liście.
1: Liście. Szczerze mówiąc, ja się zastanawiam, po co ci wszyscy oszuści i inni skamerzy próbują nabrać jakieś babcie albo jakichś innych biedaków. Przecież wystarczy sprzedawać dosłownie liście, powiedzieć, nie, nie, one są stabilizowane, 1500, prawie jak za darmo.
0: Meloradio.pl, tak a propos pieniędzy, liści. 200, nawet 500 zł do zgarnięcia.

0: Let me forget you. Pamiętasz, Mikołaj, jak była moda, żeby robić sobie sesję zdjęciową w liściach?
1: Pamiętam. Dużo było takich zdjęć, gdzie ktoś przypadkowo położył się obok psiego pamiątki.
0: Było. Trzeba uważać w ogóle na te liście.
1: Tak, ponieważ można mandat wyłapać.
0: A dlaczego? O tym w newsach.
2: A już o 16 zagramy.
1: Gips, PZT for Money, karnawał.
3: Zagłusza myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje grać.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja.
4: Co tam, studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
5: Do zakuwania w nocy?
4: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami
2: idę w Melo.
4: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
5: Chodźcie w Melo razem ze mną od poniedziałku do czwartku po 18.
4: Pychu, zapraszam.
2: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: zagrodka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania,
2: po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
4: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
3: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
4: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
3: Spróbuj koniecznie.
4: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
8: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
9: Mm-hmm.
8: Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
9: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
8: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
9: To prawda.
7: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu. Autopromocja. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
4: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
7: Co jest grane w Łodzi?
10: Urszula Miszczak, zapraszam na bezpłatne zajęcia biegowe w każdy październikowy i listopadowy poniedziałek. Zbiórka o 18 na parkingu przy ulicy Niciarnianej, blisko Ronda. Udział w zajęciach jest bezpłatny, nie ma też zapisów. Coraz bliżej otwarcie Parku Miliona Świateł w Łodzi. Tegoroczna edycja przyniesie nową historię, nową trasę i świat inspirowany Alicją w Krainie Czarów. Świetlna atrakcja otworzy się dla odwiedzających 23 października o 17 na terenie Orientarium Zoo Łódź. W dniu otwarcia na gości czekać będą także gry i zabawy z Alicją oraz dodatkowe niespodzianki. A w kinie Helios w Łodzi czeka nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa. To zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja. W rolach głównych występują Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka i Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego.
4: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
11: Zbliża się 16. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Po 2,5 roku Sejmowa Komisja Śledcza zaprezentowała raport w sprawie Pegasusa. Efekt to zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec 11 osób, w tym Zbigniewa Ziobry, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Michała Wosia. Pierwsze mandaty już się sypią. 500 zł albo skierowanie sprawy do sądu grozi zapalenie jesiennych liści. Można je wyrzucać do brązowego pojemnika. Można je też wywozić do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: 16, słuchacie Freak Fightu i trochę takie GTA przeżyjemy w tej godzinie.
13: Trochę tak, wiesz, że jak miałem 15 lat, to kiedyś podprowadziłem samochód rodzicom, ale przejechałem tylko dwie ulice.
12: Dobra i tyle.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Toka, toka. Fly Project w Meloradiu. A teraz będzie szybko i wściekle i niebezpiecznie i nielegalnie.
1: Tak jest. Zakończyła się akcja poszukiwawcza 14-latka. Okazało się, że 14-latek podprowadził auto rodzicom i przejechał pół Polski.
0: Czy jakieś pomysły, na co mu to auto było i gdzie on chciał pojechać?
1: No chciał nad morze na pewno, bo uciekał w stronę Kołobrzegu.
0: Może randka?
1: Może. Może chciał zobaczyć bunkry, nie? A, no tak, musisz obejrzeć film najpierw i wtedy zrozumiesz ten żart.
0: Aha, to jest żart.
1: Tak.
0: A, wiesz co, moja wiedza o filmach to żart.

0: Lucky Luke, 17 po 16. Szybka kasa. Meloradia. My z Mikołajem uwielbiamy ten moment, kiedy wy się uśmiechacie, bo dostajecie pieniądze od Meloradia. Szybka kasa, tak się nazywa nasz konkurs. I dzwonimy do Oskara.
1: Tak, ma Oskar oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon i to już będzie pierwszy ogromny krok do sukcesu.
0: Oskar, nie rób nam tego.
1: Już 3 za nami. Halo?
2: Halo?
0: Czy to Oskar?
2: Tak, dokładnie.
0: Cześć, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
0: Oskar.
2: Halo, halo?
0: Ty jakiś nieśmiały trochę chyba jesteś.
1: Oskar, tu Meloradio dzwoni, cześć.
2: Cześć, cześć.
0: Jak twój poniedziałek?
2: A, bardzo dobrze.
0: Byłeś na meloradio.pl, potrzebujesz pieniędzy, 200 zł. Na co?
2: Na nowy sezon i na opony do motocykla żużlowego.
0: Aha.
1: No proszę, proszę, jeździsz w lewo na motorze?
2: Tak, tak, dokładnie.
1: A to taki... Kasa oczywiście leci do ciebie, ale powiedz, ile tak opon w ciągu sezonu trzeba sobie wymienić?
2: Jeszcze raz?
1: Tak, w ciągu sezonu ile razy musisz te opony wymieniać? Bo w sumie to mnie zawsze zastanawiało.
2: Oj, to bardzo często. No, taka jedna opona to na praktycznie 2 wyścigi starcza.
0: Dobra, stary, pieniądze poleciały już do ciebie. Masz teraz okazję niepowtarzalną, żeby płacić kasę.
2: To super, bardzo się cieszę.
3: Szybka kasa od Meloradia. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Jak ty dobrze grasz na pianinie, Mikołaj.
1: Oba jak tańczę.
0: Wow, tańczysz lepiej niż grasz, niesamowite. Hard to be around, tak się podkręca tempo. We Freak Fight'cie, w Melo. Podkręcone tempo jest w internecie, ponieważ Książulo wydał pizzę, to wszyscy wiemy.
1: Tak jest, jest wielka drama o jego pizzę, no bo według niektórych jego naklejka, jego muala straciło na znaczeniu.
0: No właśnie, Książulo dodał pierwszy filmik od tej afery, w której wręczył komuś muala. Pogadamy o tym?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Zabrałabym mężczyznę.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
2: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
3: Za mnie.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Masz pomysł na biznes? Świetnie! Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
12: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
13: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
12: Ciężka?
13: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
12: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
13: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
12: Chyba kumacji.
14: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Renault. Samochody dostawcze Renault wspierają twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
18: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w Stylu Włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
19: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
21: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
20: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Sofia Loren, DJ Remo, Tymek i Mikołaj tak trochę też. Książulo. Ach, ten książulo.
1: A to ten, co się sprzedał, sprzedał się.
0: Nie mów tak, ponieważ rozdaje dalej Muala, nagrywa dalej na YouTube'a.
1: No ale kto wie, czy to Muala teraz się nie zdezewaluowało się, nie?
0: Znaczy tak, dał Muala pewnemu innemu YouTuberowi, który założył burgery i ten YouTuber mówi super. Ale ludzie mają takie...
1: Koledze dał, tak? Koledze nie. Dał po fachu,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, to nie jest kolega.
1: Za nic mu dał.
0: Nie, to nie tak.
1: Nie,
0: nie, no,
1: wcale się nie znają.
0: Jest warte tyle, ile mrożona pizza.
1: 25 zł?

0: najlepsze sylwestrowe mele. Festiwalant on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Cześć, tu Baza!
2: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
3: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
8: Meloradio Łódź na 104,5 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Co jest grane w Łodzi?
10: Urszula Miszczak, zapraszam. Ponad 80 filmów, blisko 90 gości, 5 sal kinowych i 4 dni spotkań. Od 22 do 25 października potrwa 17. Festiwal Kamera Akcja, którego pokazy i wydarzenia zagoszczą m.in. w Monopolis oraz Szkole Filmowej w Łodzi. Na otwarcie w Monopolis będzie można zobaczyć Dziki Dziki Wschód Jana Holoubka. Festiwal zakończy się polską premierą Kobiety Nieznanej. W programie znajdą się także produkcje z Cannes i Berlinale oraz nowe polskie filmy. Szczegóły znajdziecie na kameraakcja.com.pl. Teraz ruszamy do kina Helios w Łodzi. Jedną z ostatnich premier jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami trzymający w napięciu thriller Prime Time z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Najbliższy seans o 17.40. Na koniec Polska Noc Kabaretowa. Już w najbliższą sobotę w Atlas Arenie w Łodzi.
9: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Dochodzi 17. Dorota Wertycka. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po atakach, do jakich dochodziło w ostatnim czasie. Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski, mówiła szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Komisja zaprezentowała dziś swój raport, który liczy 700 stron. Iga Świątek rozpoczyna decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. W środę nad ranem zagra w Wuhan z Magdaleną Fręch.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: 17. Słuchacie Freak Fightu, a nasze dzisiejsze pytanie brzmi: o czym nie pisać w internecie na literę P?
13: I możecie napisać nam to w internecie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
12: Najlepiej głosówki. Na to czekamy najbardziej.

0: Pyszczki, kochane, o czym nie pisać w internecie na literę P?
1: Bo dzisiaj mamy dzień bezpiecznego komputera i lepiej nie pisać o niektórych rzeczach, jak na przykład o podróżach. No bo potem złodzieje wiedzą, że jesteśmy na urlopie, mogą nas okraść.
0: Czekamy na głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. O czym nie pisać w internecie na literę P?

0: Rudimental, Khalid, All I Know. O czym nie pisać w internecie na literę P, to jest dzisiejsze pytanie i zachęcamy Was do nagrywania głosówek na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
1: Tak, mamy głosówkę od Tomka, ale najpierw jeszcze zerknijmy, co napisaliście. Kacper napisał, czego nie pisać w internecie na P, to poznamy się do zajętej dziewczyny.
0: Znaczy, można, ale konsekwencje mogą być różne.
1: Wiesz, są tacy odważni, co piszą do takich bardzo oczywistych botów, nie? Więc...
0: to prawda.
1: Monika napisała, lepiej nie pisać o pieniądzach, bo się Urząd Skarbowy zainteresuje.
0: A Monika, czy ty masz coś do ukrycia?
1: Nie, no skądże przecież. Mm-hmm.
0: To
1: no
0: może
1: i jeszcze Tomek, tak.
0: Tomka.
2: O czym nie pisać? Może o piegach na pupie?
0: Ho!
1: Taki interesujący temat.
0: O czym nie pisać w internecie na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie.

0: absolutny król, Martin Garrix, Animals. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu we Freakfajcie. Dzisiaj jest dzień bezpiecznego internetu, tak?
1: Mhm. Komputera.
0: Komputera nawet
1: komputer
0: bezpiecznego.
1: Jest bezpieczny, tak, tak. Mhm. Ale tylko wtedy, kiedy nie piszemy jakichś głupot w internecie.
0: Dlatego zapytaliśmy się was, o czym nie pisać w internecie na literkę P.
1: I piszecie do nas w internecie właśnie o tych rzeczach. Artur napisał, że lepiej nie pisać o polityce. No i coś w tym jest, nie? Bo potem się cała banda jakichś frustratów zrzuca, albo po prostu boty.
0: No jest taka platforma, gdzie to lubią bardzo robić.
1: Oj, tak, tak, tak. Kasia napisała, że lepiej nie pisać porad miłosnych.
0: Dlaczego nie?
1: No właśnie nie wiem dlaczego, nie? Ale może to wiesz, takie porady, które mogą komuś bokiem wyjść potem.
0: A potem powiesz, to wszystko przez
1: tak,
0: Kasię z internetu.
1: Tak, to wszystko przez Kasię z internetu, zepsuła mi związek i w ogóle całe życie. No jest Janusz.
0: Okej.
1: Okay. Nasz kochany Janusz, który lepiej stwierdził, że lepiej nie pisać o pieprzeniu.
0: W sensie...
1: Lepiej o soleniu.
0: Aha, wiesz, tak kulinarnie.
1: Czyli jakieś takie, nie? Mhm. Oczywiście, że tak.
0: Chociaż moim zdaniem warto się udzielać kulinarnie i, wiesz, dzielić się jakimiś przepisami.
1: Zdecydowanie. Mhm. O czym nie pisać w internecie na literę P? O to pytamy, odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.

0: Uwielbiam. Liwka, tak się podkręca tempo w melo. O czym nie pisać w internecie na literę P? Sprawdzamy.
1: Mhm. Zdecydowanie na literę P bym nie polecał pisać o pogodzie, bo to już jest tak oklepane, że nudzi na samym starcie.
2: Czy co zimę jest to samo? Ktoś pisze w internecie, o śnieg pada, a ktoś mu odpisuje, dzięki, mam okno.
0: Ofensywnie, wiesz?
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Co tam studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
0: Do zakuwania w nocy?
1: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
0: Idę w Melo.
1: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
0: Chodźcie w Melo razem ze mną. Od poniedziałku do czwartku po 18.
1: Pychu, zapraszam. So let
0: me dry. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
2: Bo nie warto stać w miejscu.
3: Bo liczy się dobra energia.
2: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Autoglas na Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
17: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: o czym nie pisać w internecie na literę P. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki.
1: Mamy jeszcze parę propozycji od was. Marcin na przykład zaproponował, że nie piszemy o pierdoletach. Mi się wydaje, że cały internet stoi właśnie na tym, więc nie wiem. Kuba napisał, że nie wypada pisać o podbojach miłosnych.
0: Tak, nie robią dżentelmeni, zapamiętać proszę.
1: A Agnieszka, lepiej nie pisać negatywnie o pracy, jeśli ma się szefa w znajomych.
0: Chyba, że się nie chce tej pracy, to spoko.
1: To wtedy można, tak. No jest jeszcze Paweł, który... Okay. No, posłuchaj, Iga. Słucham. Nie powinno się wspominać w internecie o tym, jak piękna jest Iga, gdyż będę miał zbyt dużą konkurencję. Okay. Ile osób ci pisze codziennie?
0: Ustaw się, Paweł, w kolejce, tyle ci powiem.
1: To ja piszę te wszystkie komentarze.

0: Don't go breaking my heart. Tak podkręcamy tempo. Mikołaj musiał uciec w ogóle.
1: Ale to jest niemiłe, muszę ci powiedzieć.
0: No i co teraz zrobimy?
1: Mi się kabelek zaplątał. Wygląda to cudownie.
0: Jak call center.
1: Ja myślę, że ja do Mikołaja zadzwonię. Ja mu powiem wracaj.
0: Wracaj tu.
1: Wracaj tu, bo co to jest za sens życia, kiedy Jezu, ciebie tutaj nie ma?
0: Szczerze, powinieneś być poetą.
1: Wiesz, że naprawdę. Ja kiedyś pisałem wiersze?
0: Naprawdę?
1: Ale wszystkie spaliłem, nie pytaj
0: no nie,
1: dlaczego.
0: No nie,
2: a już o 18:00 zagramy
1: Gordo i Loco Loco.
0: Contigo.
1: A co to oznacza?
0: Razem.
1: To dajmy razem buzi. 3, 4, mua.

Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
9: Dochodzi 18. Dorota Wertycka. Będzie nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych z udziałem tych największych. Meta, Google, TikTok, Discord, ale też przedstawicieli Telegrama. Zwołał je na piątek minister cyfryzacji. Będzie na nim poruszany temat bezpieczeństwa w sieci. To po serii ataków w szkołach i gróźb publikowanych w internecie. Przed warszawskim sądem ruszył proces grupy przestępczej, która miała na zlecenie Rosji podpalać markety wielkopowierzchniowe. Chodzi o podpalenie sklepu OBI w Warszawie, sklepu IKEA w Wilnie oraz podpalenie i spalenie Centrum Handlowego Marywilska w Warszawie. Kilkaset supermarketów we Francji zostało dotkniętych cyberatakiem wymierzonym w ich instalacje chłodnicze. Wiele z nich musiało wyrzucić produkty chłodzone i mrożone. Benzyna droższa, diesel nieznacznie tańszy. Jutro maksymalna cena 95 wyniesie 7,06 zł, diesla 8,02 zł.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Idę w Melo.
11: Słuchajcie, ja wiem, że jest poniedziałek. Wiem, że pogoda się zepsuła, ale jesteście z Meloradiem. No i ja zrobię wszystko, żeby was trochę uśmiechnąć. A co? Loco Loco. To dobry numer na poprawę humoru. Gordo i Rainier Zunewelt. Taki skład na start, a potem będzie tylko lepiej. No obiecuję, będzie fajnie. Tu Pychu, siemano.

Armin van Buuren i Sasha. To Everlasting w Melo Radio. A już za chwilę powiem wam o tym, co zrobić, skoro mamy październik, bo jest taka jedna ważna rzecz.

Euphoria w Melo Radio. Oj, to jest prawdziwa kobieta rakieta. Loreen, która na pewno dba o zdrowie i słuchajcie, jest to mega ważne, no bo mamy różowy październik, a to dobry moment, żeby o siebie na przykład bardziej zadbać. No i dać swoje bubisy do zbadania. Dziewczyny, słuchajcie, zdrowie to nie żart, to ważna sprawa, żebyście, wiecie, mogły jak najdłużej, jak najfajniej się bawić. Między innymi do takich sztosów jak ten. Więc zapisujcie się na badania i słuchajcie Meloradia. Narli, Major League DJ, C-Wasted. To już teraz, a Axwell & Bones za moment.

0: Confession. To nówka sztuka, za którą stoi James Hype. 18.24 na zegarach. Słuchacie Meloradia, a gra dzisiaj Polska Ekstraklasa, poniedziałkowe mecze. No i na pierwszy rzut Radomiak, Radom Motor Lublin i właśnie został strzelony gol dla Radomiaka, więc albo gratulujemy, albo nie, w zależności komu kibicujecie. Gol w każdym razie na 1-0 padł. A za chwilę powiem wam, kto na pewno nie będzie grał w piłkę, bo zje za dużo zupy dyniowej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
3: Kasa leci już do ciebie.
2: Super, dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Renault. Samochody dostawcze Renault wspierają twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
13: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelki.

0: Stary, dobry Alan nas odwiedził. 20 minut do 19, Pychu z tej strony, siemano. 918 kilo. Nie, jeszcze tyle nie waży. To rekord, jaki pobił rolnik z Rgielska w Wielkopolsce, a właściwie jego dynia. No bo wyhodował ją taką, że aż pobił rekord Polski. Prawie tonę ona waży, czaicie to? No i w tym przypadku to akurat z dyńki, to nie chciałbym od niego dostać. Nie pozbierałbym się.
1: W kieszeni, że tam po nieprzespanych nocach.

0: radiu zajrzeliśmy na Wyspy Brytyjskie, no bo stamtąd ten gość pochodzi, no i zazwyczaj zazdroszczę różnym artystom, ale tam też co chwilę leje, więc niech będzie.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Fastboy Music Sounds. Ten numer punktualnie o 19:00, a nawet pół minuty szybciej, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchaj na 104.5 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Idę w
2: Melo. No i mamy już prawie 19 i to tak fajna godzina, że aż zaraz zagramy w naszą zabawę. O czym myśli Pychu? To za moment, bo wcześniej grupa Fastboy i hit Music Sounds. No to co, lecimy. Tu Pychu, siemano.

To Colors w Melo Radio. To prima donna. No i zaczynamy naszą zabawę. O czym myśli Pychu? Zgadujecie, co mam w głowie. No i wygrywacie skiety Melo Radia. Prościej się nie da. A dziś myślę o wydarzeniu. Najlepiej jak do niego dochodzi dość rzadko. Choć niektórzy traktują to wydarzenie trochę jak sport. No to czekam na wasze telefony już za moment. 321-321-777. Tu będzie można dzwonić, no i próbować zgadnąć, o czym myśli Pychu. Czyli ja. A Pychu teraz wam zagra Shona Bakera.

0: Don Diablo, Emily Sunday, Gucci Mane, to Survive w Meloradiu. 19:17 na zegarach, czas odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie.
1: O czym myślisz?
0: No właśnie, no bo moja głowa to miejsce pełne pomysłów, codziennie myślę o czymś innym, no a waszym zadaniem jest zgadnąć o czym. O czym myśli Pychu? Słuchajcie, dziś myślę o wydarzeniu. Najlepiej jak do tego wydarzenia często nie dochodzi, choć niektórzy to potrafią to traktować jako sport. To czekam na wasze telefony 321-321-777. To jest ten numer, żebyście dzwonili. Zazwyczaj robicie to totalnie za free, no bo to jest taki numer, wiecie, jakbyście po prostu chcieli się dodzwonić do kumpla. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Pychu, Adam z tej strony. No to czy to jest rozwód?
0: Nie, nie chodzi o rozwód. Zdecydowanie nie, nawet nie jest blisko. Oto czekam na kolejny telefon, no i czekam, aż lampka się zapali. 321-321-777. To jest ten numer, pod który powinniście dzwonić, ale no coś to z emocjami może mieć wspólnego. To, o czym ja myślę. Strzelajcie, próbujcie, dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, no bo to jest taki numer, wiecie, taki zwykły, jakbyście dzwonili do kumpla. No to widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Klaudia.
0: Klaudia, no to o czym myśli Pychu?
3: Myślę, że chodzi o rozwód.
0: Nie, już przed chwilą taka odpowiedź padła i nie o to chodzi. No to kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Czarek.
0: Czarek?
4: Arek.
0: Arek, dobrze, to dawaj, Arku, o czym myśli Pychu?
4: Czy to jest...
0: Przerwało mi cię.
4: Czy to jest ustawka kibiców?
0: Nie, nie chodzi o ustawkę kibiców, zdecydowanie nie. No to jeszcze ostatnia próba, halo, jak masz na imię?
5: Cześć, Robert.
0: Robert, no to o czym myśli Pychu, dawaj.
5: O ustawce.
0: Nie, nie chodzi o ustawkę, nie jesteście blisko, słuchajcie. Najbliżej był ten rozwód, ale chodzi o coś emocjonalnego, ale nie w stronę rozwodu, w stronę czegoś przed rozwodem. No to czekam na wasze telefony w rundzie drugiej, ona za chwilę wystartuje.
1: O czym myśli Pychu?

0: K-Trail, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, to Sexy Magic, ich nowość na antenie Meloradia. Słuchajcie, w naszym studiu pojawiła się konsola, no i ja się nie mogę doczekać, aż usłyszę ten numer na niej w GTA 6, bo to soundtrack do tej gry. Ale jeszcze miesiąc na tę premierę trzeba będzie poczekać, no tyle nie musicie czekać na rozwiązanie naszej zabawy. O czym myśli? No bo mam nadzieję, że już za chwilę dostanę telefon z poprawną odpowiedzią. Słuchajcie, chodzi dziś o wydarzenie. Najlepiej jak do tego wydarzenia nie dochodzi często, choć niektórzy traktują to jako sport. Wiemy, że nie chodzi o rozwód, nie chodzi też na przykład o pogrzeb, nie chodzi też o kibicowską ustawkę. Chodzi o coś zupełnie innego i ten rozwód był najbliżej, choć w drugą stronę trochę bym poszedł, jeżeli chodzi o tok myślenia. 321-321-777 to jest ten numer, od którego zapraszam, żebyście dzwonili, no i już odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Jakub.
0: Kuba, no to o czym myśli Pychu? Dawaj.
1: O zdradzie?
0: Nie. To coś w teorii pozytywnego, choć nie zawsze to wydarzenie w pozytywną stronę musi pójść i nie zawsze chcemy drugi raz. No to już bardziej chyba podpowiedzieć nie mogę. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? O, tutaj chyba się nie dogadamy, no to czekam na kolejny telefon. 321-321-777. To jest ten numer, pod który dzwonicie. No i widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię? Musisz wyłączyć, przyciszyć radio, bo się nie zrozumiemy.
2: Halo, dobry wieczór, Olek.
0: Tomek, no to o czym myśli Pychu?
2: No myślę, że to jest o ciąży mojej kobiety.
0: Ale kreatywne, no. Ale nie o to chodzi, nie.
1: To nie o to chodzi, nie.
0: Bez względu na płeć jest to wydarzenie. No to halo, jak masz na imię? Jeszcze raz spróbujmy.
3: Mam na imię Filip.
0: No to o co chodzi, Filip?
3: Ja myślę, że to jest...
0: No dawaj. Ja?
3: Że to nie sport, tak, to uważa się za sport.
0: Ale... Tak, no, ale dawaj, szybciutko odpowiedź.
3: Warsaw ma...
0: Nie, w ogóle nie w tę stronę. No to lećmy tutaj. Halo, jak masz na imię? No i tutaj też się nie dogadamy. Słuchajcie, no jeszcze bardziej wam podpowiem. No to pierwszy raz się z kimś spotykamy wtedy. No to odbieram tutaj. Halo, jak masz na imię?
4: Wiktoria.
0: Wiki, ty chyba wiesz. Dawaj, odpowiedź.
4: Czy to jest to wesele?
0: Nie, na pierwszy raz się z kimś spotykamy na weselu? No to musiałoby być dobre wesele. No to kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
5: Halo, cześć, Sylwia.
0: Sylwia. Nie chodzi o coś dużo przed ślubem zazwyczaj. No to jeszcze jeden telefon, ale dzisiaj jest trudno. Halo, jak masz na imię?
6: Marek, wieczór.
0: O co chodzi?
6: Czy to chodzi o kłótnię?
0: Nie, zupełnie nie. Słuchajcie, to będzie chyba... Pierwszy raz taka sytuacja, albo dobra, no jeszcze dam wam jedną ostatnią szansę na to, żebyście zgadnęli, o czym myśli Pychu, ale to musi być szybciutko telefon już w tym momencie. O czym myśli Pychu, halo?
7: Halo?
0: No, o czym
7: Wydaje
0: myśli
7: mi się,
0: Pychu?
7: Że... Myślę, że to pierwsza randka.
0: No nareszcie się udało, ta zabawa nigdy tyle nie trwała, muszę przyznać, ale nareszcie. Jak masz na imię w ogóle?
7: Kasia.
0: Kasia, ty już masz taką pierwszą randkę i jedyną, mam nadzieję, za sobą, czy jeszcze to przed tobą takie atrakcje?
7: Za sobą.
0: A, no to pięknie. Słuchaj, ja już chciałem zaprosić, ale widzę, że nie mam szans. O czym myśli Pychu?
8: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Tato, znalazłeś już nasze nowe mieszkanie?
10: Jeszcze nie, porównuję oferty.
9: To zobacz Atal!
10: W hipotecznej park od Atal możesz zyskać nawet 1500 zł rabatu za metr kwadratowy, a wybrane mieszkania kupisz już od 8450 zł za metr. Świetna lokalizacja w pobliżu manufaktury i prywatny park na terenie osiedla.
11: A, widzę, że dobrze się przygotowałeś.
9: No pewnie, pokój też już wybrałem.
10: Zamieszkaj w hipotecznej park od Atal. Szczegóły na hipoteczna.park.pl.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Renault. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
0: O reklamie.

0: Cześć, tu Wletka, wieczorami idę w melo.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Kto zamawiał taksi za kierownicą Kizo na miejscu pasażera Bledka? No i tak bujamy się przez ten poniedziałek. Z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców i pasażerów taksówek słuchających teraz Melo. Jesteśmy razem z wami. 16 minut do 20 to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Clooney i Prospa. Ten duet już pojawiał się na antenie Meloradia z hitem, który wtedy owładnął TikToka, czyli Free Your Mind. Tym razem właśnie ten duet ma dla nas nowość, ale dobił do nich też Tristan Henry. Jest naprawdę mocno klimatycznie. To Good Girl.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Happiness is so sad. To Swedish House Mafia i Lika Lee. Wysłuchacie Meloradia. Skończył się mecz właśnie w tym momencie. Radomiak Radom, Motor Lublin. No i Motor walił brameczkę do siatki. 2-3. W ostatnich sekundach wymęczyli to zwycięstwo.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Puka i Liwka i chce więcej. Ten numer punktualnie o 20:00, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nadciąga Festiwal Ad 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
11: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
12: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
11: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
12: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
11: Spróbuj koniecznie.
12: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Idę w Melo.
15: Na zegarach mamy już punktualnie 20. W tej godzinie powiem wam między innymi o tym, gdzie będziecie mogli się dobrze bawić. Hilo, znacie takiego gościa? Będę miał bilety na jego wydarzenie. A wcześniej Fuka i Liwka. Tu Pychu, siemano.
16: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Nie, nie, to nie apokalipsa, to tylko Alan Walker i Ava Max i Fate w Meloradiu 14,5 minuty po 20 zrobili cyberatak na lodówki. To we Francji. Hakerzy wzięli sobie nietypowy cel, no i włamali się do systemów chłodniczych jednego z hipermarketów, zhakowali lodówki, no i zepsuli wiele ton żywności. No słuchajcie, słyszałem o lepszych pomysłach przejścia na dietę, nie powiem, ale oryginalności nie odmówię. A Loner i Back to Yours to nowość na antenie Mela. I've been fighting.

To Don't Leave, Kylie w Melo. 20:27 na zegarach. Hilo, jeszcze mocniejsza koncertowa wersja Olivera Heldensa, mega zdolny chłop, którego znacie z niejednego hitu na antenie Meloradia. On wpada do nas, do stolicy naszego pięknego kraju, do Warszawy, no i zagra tam swoje show w Progresji. To już 16 października, w najbliższy piątek, a ja mam dla was dwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Po co siedzieć w domu, jak można sobie pójść na fajną rzecz? Jeśli chcecie je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i dajcie mi znać, jaki numer od Hilo chcielibyście usłyszeć najbardziej i dlaczego. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Armin Van Buuren w Melo Radio. 19 minut do 21, a ja spotkałem na korytarzach naszej firmy Igę Dudziuk.
1: Cześć,
0: która
1: mieszkam tutaj.
0: Od 3 godzin nie poszła do domu.
1: Słuchajcie, ja tu mieszkam po prostu. Po co ja będę wracać do domu, skoro tak fajnie tu jest? Za darmo żyję. Jestem no darmo zjadem.
0: Taka cena, powiem ci, jest niesamowita, ale poczekaj, bo skoro ty żyjesz za darmo, to mi się teraz przypomniało, że ja widziałem taką ciekawą ciekawostkę, ale ja muszę ją teraz znaleźć, więc możesz zagadać najbliższe 10 sekund.
1: Słuchajcie, w firmie są fajne rzeczy. Jest kuchnia, jest łazienka, wszystko to, co w domu, jest kanapa nawet, więc stwierdziłam, że ja tak bardzo...
0: Deweloperzy mogą się schować.
1: Tak, ja lubię tak bardzo Melo, że ja tu będę mieszkać.
0: I słuchaj, na przykład nawet Suwałki przebiłaś, bo czytam, że Suwałki to najtańsze miasta do życia w Polsce.
1: Świetnie.
0: Jest jeszcze Grudziądz i Toruń.
1: To ja wybieram Grudziądz.
0: Ja też. Bardzo lubię, bo stamtąd pochodzę.
1: O!
0: Więc jedziemy do mnie, Iga, kupujemy chatę. Co ty na to?
1: Dobra, i będziemy stamtąd nadawać program.
0: Co prawda nie zarobimy milionów, ale pracujemy w mediach, więc nic się nie zmieni.

0: I od razu jakoś tak cieplej się zrobiło, nawet w ten chłodny jesienny wieczór, bo Jason Derulo to potrafi rozgrzać. Acapulco, tak nazywa się ten numer, no i właśnie to z nim. Zbliżamy się do 21, po której też świetnie pogramy.
1: A już o 21 zagramy
0: Eli Oaks i Lavinia, Reasons. Ten numer punktualnie o 21, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwalans on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania,
1: po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Zdarzało wam się spacerować wieczorową porą po pasażu Rubinsteina? Zwłaszcza, wiecie, taką wieczorową porą, kiedy zmrok przykrywa już pewne pomysły, takie jak na przykład niekonieczne stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa. Mogliście spotkać tam mnóstwo bawiących się młodych ludzi. Może sami witaliście tam wschód słońca, stukając się butelkami ze swoimi przyjaciółmi? No, jeżeli tak, to bawiam się, że to mógł być wasz ostatni raz. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i tematem dzisiejszej audycji będzie przebudowa pasażu Rubinsteina, który, jak to próbowałam wam jak najbardziej malowniczo opisać, był miejscem spotkań, ale teraz zmieni się nie do poznania, zamieni się w przestrzeń zieloną, będzie tam duży plac zabaw i co jeszcze? Posłuchajcie, żeby się dowiedzieć.
2: Tym żyje Łódź.
3: Poniedziałkowy poranek 28 września, tuż po zakończeniu Light Move Festival, ciężki sprzęt budowlany wjechał właśnie na teren pasażu Rubinsteina. Budynek, który tam się znajdował i właśnie już teraz jest poddawany rozbiórce, możecie kojarzyć jako klub nocny, jako pizzerię, bądź jako kompletną ruderę, bo w tym stanie już od paru ładnych lat pozostawał, znajdując się w samiusieńkim centrum miasta, bo przecież pasaż Rubinsteina odchodzi od ulicy Piotrkowskiej. Nie dziwię się, że włodarzom miasta Łodzi już od dawna chodziło po głowie, żeby ten teren zagospodarować jakoś inaczej. Jednak od wielu, wielu lat trwała już batalia z właścicielami tego obiektu. Wielu łodzian liczyło na to, że batalia będzie przeciągać się w nieskończoność i że rudera na pasażu Rubinsteina nigdy nie zostanie wyburzona. Mieszkańcy okolicznych kamienic wręcz przeciwnie, nie mogli się doczekać, aż ta sprawa wreszcie się zakończy. Ale teraz nieważne, po której stronie barykady staliście, musimy wszyscy przyjąć do wiadomości, że sprawa się rozwiązała. O tym, jak przez kilkanaście lat miasto próbowało odzyskać tę działkę i co planuje zbudować w momencie, kiedy już wyburzy niechciany budynek, opowiedziała nam prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.
4: Witam Państwa w szczególnym momencie, kiedy faktycznie rozpoczynamy proces wyburzania budynku po tak zwanej dawnej pizzy hut. Próbowaliśmy skłonić właścicieli do remontu tego obiektu. Próbowaliśmy zrobić wszystko, spełzło to na niczym niestety. To, co nam się udało po wielu latach, bo to był jeden z projektów, który starałam się od początku, jak rozpoczęłam swoją pracę na urzędzie, w jakiś sposób doprowadzić do szczęśliwego końca. Jedyną szansą było po prostu przyjęcie planu zagospodarowania, który stwarzał możliwość wywłaszczenia. Ponieważ chciano to zrobić szybciej, dlatego wreszcie właściciele zdecydowali się odsprzedać nam ten budynek. I dzięki temu możemy w tej chwili stworzyć przede wszystkim piękną zieloną przestrzeń, bo to miejsce będzie służyło łodzianom. To nie chodzi o wyburzenie, to chodzi o przywrócenie fajnej roli pasażu Rubinsteina, czyli roli, do której myślę, że chcielibyśmy, żeby był stworzony. Chcemy przede wszystkim tutaj zrobić faktycznie przestrzeń ułożoną, przestrzeń zieloną, niezabetonowaną, broń Boże, w miejscu, gdzie znajduje się jeszcze, stoi nadal budynek. Będzie plac zabaw dla dzieci, duży, piękny plac zabaw dla dzieci. Natomiast rewitalizacji, renowacji przejdzie cały pasaż Rubinsteina. Począwszy od odbetonowania tych dróg donikąd, które będą tak naprawdę tylko będzie główna jedna droga, która będzie umożliwiła osobom niepełnosprawnościami czy rodzicom z wózkiem przemieszczanie się. Natomiast chcemy, żeby ten teren był jak najbardziej zielony. Nie naruszymy żadnych z pięknych, starych okazów drzew, natomiast na pewno dosadzimy jeszcze szereg zieleni i tej wysokiej drzew, ale również niskopiennej, takiej, która lubi cień, bo tu jest sporo cienia i to jest fajne, ale też stworzymy przestrzenie przede wszystkim z ładną, nową infrastrukturą, czyli ławkami, gdzie będzie można przysiąść, odpocząć, czy po prostu spędzić czas. Chcemy też zagospodarować tą straszącą nas troszeczkę ścianę, więc ta ściana będzie też takim elementem bardziej artystycznej wizji artystów. Pojawi się zarys budynku na ścianie szczytowej kamienicy od Kościuszki i będzie też troszeczkę światła, którym będziemy mogli grać przy okazji różnych wydarzeń, które mam nadzieję będą się nadal, tak jak się dzieją w naszym mieście, odbywały. Także zmieniamy Łódź dla nas, dla mieszkańców, dla Państwa.
3: Jeżeli nie widzieliście wizualizacji, to postaram się Wam jak najbardziej dokładnie opowiedzieć, bo jest to naprawdę drastyczna zmiana. Wizualizacje nowego pasażu Rubinsteina zakładają widoki jak z Alicji w Krainie Czarów. Czarno-biały chodnik z kwadratowych płyt ułożonych wymiennie w szachownice, ławeczki, krzesełka, ogromny plac zabaw i instalacja metalowa przypominająca fasadę kamienicy, a do tego mnóstwo wielokolorowego oświetlenia. No i oczywiście, żeby to wszystko powstało, te na razie przeszkadzające przestrzenie budynku trzeba po prostu wyburzyć. Tak więc o wyburzeniach i planach zarządu lokali miejskich, jeżeli właśnie chodzi o te destrukcyjne działania miejskie, opowie wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
5: Przykład pasażu Rubinsteina i tego budynku, który znajduje się tutaj obok nas, czyli po dawnej Pizza Hut, to właśnie jest egzemplarz sytuacji, gdzie wiążemy naszą politykę zarządu lokali miejskich, gdzie przeprowadzamy wyburzenia z urbanistyką miejską oraz zielenią miejską. Jak można wykorzystać tego typu wyburzenie, żeby wzbogacić teren, żeby mógł ulec on kompleksowej renowacji i służyć mieszkańcom. W tym roku jako zarząd lokali miejskich burzymy 161 budynków. 47 budynków to są budynki mieszkalne. W wielu miejscach powstaną nasze miejskie inwestycje, powstaną tereny zielone, powstaną te obszary, które będą na co dzień służyć naszym mieszkańcom. I myślę, że jeden z najlepszych przykładów, czyli pasaż Rubinsteina. Wbiliśmy łopaty, w cudzysłowie, czyli przyjechała koparka wyburzeniowa, rozpoczęły się prace związane z wyburzeniami. Jak widzicie, budynek jest wielokondygnacyjny, to znaczy też kondygnacja podziemna, a zatem prace są troszeczkę bardziej złożone, ale pomimo tego będziemy kończyć już 26 października. Tak mamy podpisaną umowę, a zatem jest to bardzo szybkie wyburzenie. Jednak dla wykonawcy w pewien sposób utrudnione, ponieważ zachowujemy część muru oporowego. Z drugiej strony, ze względu na fundament tego budynku i sąsiadujące inne budynki, musimy poszczególne elementy pozostawić w gruncie, tak żeby nie narażyć konstrukcji naszych sąsiadów, obok hotelu, obok budynków, które są na ulicy Piotrkowskiej, żeby tak zabezpieczyć teren, ale jednocześnie, żeby stworzyć podstawę do inwestycji, o których pani prezydent mówiła, ponieważ w tym miejscu stanie plac zabaw dla dzieci, a zatem też przygotujemy tak grunt, żeby swobodnie nowa infrastruktura, która w tym miejscu ma się pojawić, swobodnie mogła stanąć. A zatem pasaż Rubinsteina to jest projekt, o którym pani prezydent mówiła nam wielokrotnie. Ja się cieszę, że dzisiaj możemy wspólnymi siłami go realizować, sprawnie dokonać wyburzenia, a niebawem rusza już właściwy remont i będziemy mieli inny pasaż. Ja mogę powiedzieć o globalnych kosztach, jeżeli chodzi o wyburzenia na poziomie zarządu lokali miejskiej. Mamy przeznaczony w tym roku budżet 10 milionów złotych. Co do umowy, którą tutaj mamy zawarte, nie pamiętam jaka jest to kwota, ale proszę spojrzeć, przy 10 milionach mieścimy się w 160 wyburzeniach. Oczywiście niektóre wyburzenia to są małe garaże, małe budynki gospodarcze. 47 to są budynki mieszkalne, w tym budynki, które są naprawdę gabarytowe.
3: Kiedy w takim razie możemy spodziewać się oddania do użytku całego pasażu po remoncie?
4: Myślę, że w lecie przyszłego roku zobaczą już zupełnie inną jakość. Potrzebujemy też, żeby na wiosnę zieleń można było posadzić. Jesienią już nie damy rady. Tu będą wyburzenia, będą rozbiórki, będą zniwelowanie tych wszystkich dróg i dziwnych ścieżek donikąd, bo kiedyś zupełnie inaczej ta przestrzeń wyglądała. W związku z czym myślę, że ten rok to skupienie się na demontażu tego, co jest, a przyszły rok to już jest zasadzenie od wiosny nowej roślinności, ułożenie, tak jak powiedziałam, jednej ścieżki, no i w międzyczasie zakup całej infrastruktury i placu zabaw, który troszeczkę na pewno potrwa, bo jak widać, on będzie mniej więcej wkomponowany w całość tej bryły budynku, więc on będzie duży, ten plac zabaw.
6: Te wizualizacje wyglądają trochę jak zdjęcia z Light Move Festiwalu. Czy to będzie tak wyglądało na co dzień, czy tylko od święta?
4: To będzie wyglądało tylko tak od święta, nie będziemy na co dzień. No tu też wokół mieszkają mieszkańcy, jak widać naprzeciwko też są budynki, w związku z czym też musimy dać szansę, żeby każdy mógł w nocy odpocząć. Natomiast myślę, że przy okazji różnych imprez, które się odbywają w mieście, będziemy mogli jak gdyby uwypuklać rolę tego miejsca jako fajnego miejsca do odwiedzin również, nie tylko przy okazji Light Move Festiwalu, ale mamy różne, mamy święto naszego miasta, jedno, drugie, dwóch przez święto naszego miasta obchodzimy dwukrotnie niemalże. W związku z czym mamy szereg różnych okolicznościowych imprez, jak na przykład jak mamy Świętego Patryka, kiedy poświetlamy na zielono, czy mamy Dzień Różowej Strążeczki. No, możemy wtedy symbolizować te rzeczy, które są dla nas ważne, o których powinniśmy pamiętać.
6: Ja chciałabym jeszcze zapytać, czy miasto ma jakiś plan na to, co zrobić z tą przestrzenią, żeby ona nie wróciła do takiego stanu użytkowania, w jakim jest obecnie?
5: Szanowne pytanie.
4: Przede wszystkim na bieżąco dbać i, co jest bardzo istotne, jednak edukować społeczeństwo, że to nie jest niczyje, czyli możemy z tym robić, co nam się żeby nie podoba, to jest nasze i dlatego możemy z tym robić, co nam się podoba, pod warunkiem, że nie ingeruje to we własność innych współobywateli. Tu będzie dużo zieleni, dużo roślinności, tak żeby było takim faktycznie miejscem do oddechu. Będzie można na pewno siąść gdzieś na ławce, czy na krzesełkach porozstawianych jako ławki. Nie każdy chce siedzieć z wieloma osobami, niektórzy chcą w pojedynkę sobie siąść z książką i poczytać. I temu będzie służył ten pasaż również.
3: Myślę, że nierozsądnym byłoby nie wykorzystać tej okazji spotkania i z prezydent i wiceprezydentem miasta, żeby nie zapytać o przestrzeń, w której mieściła się lodziarnia Horteksu, a na razie pozostaje niezagospodarowana. Czy miasto ma jakieś plany na wykorzystanie tej przestrzeni?
4: Powiem więcej, my mamy już całą koncepcję i plan. Nie mamy pozwolenia na budowę z jednego powodu. Kiedyś ktoś w swojej braku roztropności wydał w szczytowej ścianie zezwolenie oficjalne na postawienie okien. No i to jest główny problem. Próbujemy z właścicielami kamienicy doporozumieć się do tego, jak zabudować, bo cały projekt przewiduje, że te okna zostają. One są jak gdyby wkomponowane w instalację na górze. Dół jest problemem. Góra już jest jakoś dogadana. Problemem jest dół. Co z tymi oknami, w których w tej chwili jest żabka bodajże? One i tak są zasłonięte, nikomu w niczym nie służą, ale właściciele muszą wyrazić zgodę. Także mamy wszystko przygotowane, jesteśmy gotowi, miasto będzie inwestorem, miasto chce to wybudować. Później w drodze przetargu wynająć ten obiekt na działalność, myślę, że przede wszystkim gastronomiczną, bo ona aż się prosi, żeby znowu wróciła tam tego typu funkcja. Ale no, musimy przekonać dwóch współwłaścicieli, właściwie właściciela wiodącego, większościowego i mniejszościowego, co do tego, żeby wyraził zgodę, żeby pozwolił te okna, żeby one jak gdyby może nie na stałe, ale przynajmniej były przysłonięte na ten czas, kiedy będzie funkcjonował tam obiekt o charakterze bardziej. To jest instalacja z obiektem połączona gastronomicznym niż stały budynek, bo to będzie faktycznie konstrukcja metalowa.
5: Myślę, że dawny Horteks jest to jeden z takich przykładów, z którymi mierzą się włodarze we wszystkich samorządach, czyli często gdzieś, gdzie istniał budynek, powstała przerwa między budynkami i często mieszkańcy wykorzystali tę sytuację, żeby wywołać sobie sposób legalny bądź też nielegalny i to bardzo
4: tu
5: często...
4: niestety legalny.
5: Bardzo często też właśnie nielegalny, tutaj mamy sytuację legalną, takie okna. Z czym my się mierzymy potem, że jeżeli chcemy odbudować budynek w miejsce przerwy w linii ulicy, nie dostaniemy pozwolenia na budowę, często tylko z powodu jednego okna. Też przy naszych inwestycjach związanych z renowacją naszych budynków, to jest problem przy wydaniu decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na zmianę w konstrukcji budynku, czyli sąsiadujące budynki właśnie z wywołanymi oknami. To jest coś, co mieszkańcy często mogą nie zauważać jako rzecz, że to może być powód, ale my w tej dokumentacji z tym się mierzymy. Horteks jest akurat tego typu przykładem, gdzie już wszyscy dawno temu chcielibyśmy, żeby stała ta piękna konstrukcja, a mierzymy się z punktu widzenia tak przeciętnego funkcjonowania mieszkańca z banalnym tematem, ale on nam absolutnie blokuje inwestycje.
3: Czy mogę skwitować tę rozmowę lepiej niż skwitowały ją odgłosy budowy dobiegające z otoczenia? W każdym razie, według planu, pasaż po remoncie ma się pokazać mieszkańcom w przyszłym roku, a tymczasem wy już wiecie co, cierpliwości. Ja tej cierpliwości jak najwięcej nam wszystkim życzę. Audycję poprowadziła dla Was Weronika Kobus. Do usłyszenia!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Słowo bezpieczeństwo w ostatnim czasie odmieniamy przez wszystkie możliwe przypadki i to nie bez powodu. Dlatego w dzisiejszej audycji właśnie o takim bezpieczeństwie sobie porozmawiamy i o kongresie, który właśnie na temat bezpieczeństwa chce edukować nauczycieli i uczniów. Ja nazywam się Weronika Kobos, a gościem tej audycji jest Szymon Pawlak, nauczyciel historii, trener Krav Magi i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego. Do tego wszystkiego łodzianin i organizator Kongresu Bezpieczeństwa w Polsce Szkoła Przeciw Przemocy, który odbył się w EC1.
7: Edukacja w Łodzi.
3: Na czym polega Kongres Bezpieczeństwa Szkoła Przeciw Przemocy, tak na sam początek?
8: To jest inicjatywa, którą zaczęliśmy realizować z moim przyjacielem Jarosławem Rogowskim. Jarek jest jednym z najwybitniejszych w Europie instruktorów Krav Maga i samoobrony. Jest bardzo znaną osobą na portalach internetowych, jest oglądany przez, ma miliony wyświetleń, setki tysięcy subskrybentów, ale przede wszystkim jest naprawdę dobrym ekspertem w ogóle w tym, co robi. No tak się składa, że ja też jestem ekspertem Krav Maga i razem współpracujemy od 25 lat. Dzisiaj zajmujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem cywili, czyli organizujemy mnóstwo szkoleń dla również komercyjnych dla firm, ale szkoleń dla młodzieży, dla szkół, dla kobiet, czyli dla takich grup, które ewentualnie są najbardziej zagrożone przemocą. Osobiście uważam, że każdy ma prawo do bezpieczeństwa i powinien umieć się zachować w sytuacjach głębokiego stresu. Do tego przygotowujemy ludzi. I tak jak mówię, zaczynamy od małych dzieci. W moich grupach ćwiczą dzieci z klas 1-4 już ze szkoły podstawowej. Czasami mamy szkolenia również w przedszkolach, ale to są takie jednorazowe wejścia i jakby opowieść dzieciom, przygotowanie ich do jakichś tam sytuacji, nie wiem, w piaskownicy i tak dalej. No nie chodzi o to, żeby gdzieś stresować, tak? Trzeba mieć dosyć spore doświadczenie, żeby w ogóle móc odpowiedzialnie podejść do dziecka, nie wystraszyć go, a jednak coś mu tam przekazać. I zajmując się tym, postanowiliśmy jakiś czas temu, że powinniśmy zrobić coś grubszego dla szkół. No to było niewątpliwie związane w ogóle z wydarzeniami, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą, z wojną, ale też z takimi wydarzeniami jak ataki szaleńców, którzy wpadają do szkół, strzelają do dzieci, czy zaczynają ataki nożem na przykład. Są takie wydarzenia, właściwie są wszędzie dookoła Polski. To, że w Polsce udało nam się jeszcze nie mieć czegoś takiego, to dokładnie uważam, że to słowo jest dobre, czyli udało nam się, bo są to zjawiska powszechne w świecie zachodnim. Niestety boję się, że kiedyś się czegoś takiego doczekamy. Uważam, że nauczyciele ogólnie nie są wyposażeni w wiedzę specjalistyczną dotyczącą zachowania w tych trudnych sytuacjach, a są taką grupą, która musi mieć tą wiedzę. W związku z tym nasz kongres po pierwsze próbuje opowiedzieć i przygotować nauczycieli do trudnych sytuacji. A więc w zeszłym roku na kongresie właśnie Szkoła Przeciw Przemocy, który był w EC1, dziękuję bardzo EC1 za gościnę, bo to na pewno podniosło prestiż naszego wydarzenia. Nauczyciele mieli szansę spotkać się z ekspertami od dronów, którzy opowiadali o tym, jak zachowywać się, kiedy wyją alarmy przeciwbombowe, czym są drony, jak rozpoznać w ogóle dźwięk lecącego drona i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mieli spotkanie z negocjatorami policyjnymi, którzy mówili, jak rozładować napięcie w sytuacji, kiedy następuje jakiś szantaż, bezpośrednie zagrożenie uczniów. Mieli spotkania właśnie z ekspertami od samoobrony, którzy mówili im, jak sami mają się bronić, bo nauczyciele też padają ofiarami przemocy. W związku z tym sami też muszą umieć zachowywać bezpieczeństwo. To był drugi dzień tego kongresu. W pierwszym dniu, pierwszy dzień był poświęcony bezpieczeństwu młodzieży. Mieliśmy ponad 200 uczniów z kilkunastu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, którzy przyszli, no i konfrontowaliśmy ich tam z różnymi sytuacjami, daliśmy im szansę na wypowiedź, była fajna debata pomiędzy uczniami na temat tego, czy ograniczenie praw obywatelskich w szkole dla zachowania większego bezpieczeństwa jest dobre, czy nie jest dobre. Młodzież ze sobą debatowała, to był super panel. Mieliśmy spotkanie między innymi z naszym przyjacielem, byłym operatorem jednostki wojskowej Grom, który walczył i w Afganistanie, i w Iraku. I on z kolei opowiadał młodzieży, jak ważna jest grupa, jak powinni uważać na to, żeby właśnie nie izolować nikogo, żeby samemu się nie izolować z klasy, żeby trzymać się razem, jak to wpływa na bezpieczeństwo. Dawał przykłady tego ze swojego doświadczenia wojskowego i to było bardzo, bardzo przekonujące dla młodych ludzi, więc uważamy, że po prostu takie spotkania i takie kongresy spełniają swój cel i budują świadomość i młodych ludzi, i nauczycieli. Poza tym oni też muszą mieć świadomość tego, że jakby nie zostają z tym wszystkim sami, że są ludzie, którym na tym zależy. Kongres był darmowy dla wszystkich uczestników, więc to było coś rzeczywiście fajnego, co się nam udało i chcemy kontynuować w kolejnych latach.
3: Słuchacie rozmowy z Szymonem Pawlakiem, łódzkim nauczycielem i ekspertem do spraw bezpieczeństwa cywilnego.
7: Eksperci radzą mieszkańcom Łodzi.
3: A tak powiedz mi, jako profesjonalista, jak oceniasz przygotowanie Polski, czy może na poziomie bardziej lokalnym, naszego miasta, naszego województwa, na takie sytuacje kryzysowe, które powiedzmy, że są, że racjonalnie mogą się zdarzyć w najbliższym czasie?
8: Te sytuacje trzeba podzielić jakby na dwie grupy, tak? Jedna związana z takimi poważnymi zagrożeniami wojskowymi. No tak jak mówię, na wschodzie za naszą granicą jest wojna i ja mógłbym dużo opowiadać w ogóle na temat tego, jak wyglądają realne zagrożenia z nią związane również dla polskich miast. I tutaj się dzieje, uważam, bardzo dużo jednak, dlatego że to zagrożenie jest tak realne, że jeśli ktoś rzeczywiście zajmuje się bezpieczeństwem, to musi sobie z tego zdawać sprawę. W związku z tym są kursy obrony cywilnej, można się na nie zapisać, można przejść po jakieś szkolenie i tak dalej. No na poziomie takich rzeczy jak schrony oczywiście są duże braki, ale też z drugiej strony wiem, mam przyjaciół architektów, którzy w tym się specjalizują i wiem, że zaczął się tutaj ruch, jeśli chodzi o budowę właśnie schronów przeciwbombowych również w naszym mieście i w naszym kraju. Na pewno coś się zaczęło dziać i to bardzo, bardzo dobrze. Jest bardzo dużo jeszcze do wykonania w tym temacie, ale od czegoś trzeba zacząć, więc fajnie, że nastąpiło jakieś poruszenie. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo osobiste, przed takimi codziennymi wydarzeniami w ogóle, jak właśnie napaść, czy grabież, szantaż jakiś, i tak dalej, tutaj by się na pewno przydały jakieś takie powszechne programy do zrealizowania. Ciężko w ogóle jakby zachęcić ludzi nawet do tego, żeby wyszli w niedzielę z domu i przyszli do parku i tam trenowali, nawet jeśli to jest za darmo, gratis. Znam takich instruktorów, którzy coś takiego robili, dostali nawet na to pieniądze publiczne, ale frekwencja tam była naprawdę niewielka. Natomiast gdyby były takie powszechne programy, z którymi można by było wejść do szkół i na przykład wszystkie szkoły mogłyby coś takiego przerobić w swoich placówkach, to na pewno by było coś fajnego i wspaniałego. Inna rzecz, że do tego naprawdę trzeba ludzi, którzy są specjalistami w tym temacie, bo to jest...
3: Mówisz tutaj o samoobronie?
8: Tak, to jest wysoko specjalistyczna wiedza, powiem tak. Nie każdy kucharz jest masterem sushi, więc jest bardzo wielu ludzi, którzy się zajmują sztukami walki. Wielki szacunek dla nich. Są mnóstwo instruktorów i trenerów różnych sztuk walki. Są wspaniałymi ludźmi, ale to nie znaczy, że są specjalistami od samoobrony. Warto korzystać jednak z tych ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie, certyfikaty, służbę za sobą i tak dalej. No i następna rzecz to jest jeszcze umiejętność pracy z ludźmi. Bo można być bardzo dobrym specjalistą, ale po prostu nie mieć charyzmy i nie umieć w ogóle pracować z ludźmi. Więc jak się to wszystko przesieje, to powiedzmy, że są ci ludzie i można ich wynająć i można zatrudnić do czegoś takiego. Jeśli chodzi o ofertę komercyjną, no to ona jest bardzo szeroka, ponieważ sam jakby w tym pracuję dosyć dużo. Nie będę tutaj mówił, kto jest dobry, a kto nie jest dobry w ogóle i tak dalej. Ogólnie mam bardzo duży szacunek do wszystkich, którzy próbują coś zrobić ze swoim bezpieczeństwem i wylewają jakieś wiadra potu na sali, żeby popracować. Poziom różnych szkół jest bardzo różny, ale lepiej robić coś niż nie robić niczego. Zresztą dobre rekomendacje też łatwo znaleźć.
3: Chciałabym wrócić tutaj do tego tematu bezpieczeństwa cywilnego, ze względu na to, że we wrześniu mieliśmy w Łodzi i okolicach okazję zapoznać się z tym, co znaczy Sonic Boom. Jak oceniasz reakcję służb na to, co się wtedy wydarzyło?
8: No, reakcja ze strony służb to jedno, ale jakby nieprzygotowanie ludzi do tego, to jest zupełnie coś innego, tak? Bo naprawdę bardzo mało osób wiedziało, co się dzieje i wzbudziło to panikę po prostu. Ale to temu właśnie służą takie spotkania, jak robiliśmy dla nauczycieli, że po prostu puszczamy im pewne odgłosy i mówimy, co to jest. Bo nie można o tym opowiedzieć. To trzeba usłyszeć i trzeba mieć eksperta, który powie, jak coś takiego usłyszycie, to jest najprawdopodobniej to. Albo to, albo to. Jak usłyszycie to, to powinniście się zachować tak, tak, tak i tak. Gdzie są bezpieczne miejsca w szkole? Można je znaleźć. One są tu, tu, tu i tu. No do tego są potrzebne po prostu szkolenia. Mhm. Do tego są po prostu potrzebne szkolenia. Wydaje mi się, że paradoksalnie, ale kiedy nie było internetu i była jedna, powiedzmy, jedno medium, tak, telewizja, to łatwiej było coś takiego, powiedzmy, zrobić, bo można było zrobić jeden program telewizyjny, wszyscy i tak oglądali telewizję, więc każdy się tam jakoś z tym zetknął. Dzisiaj jest tak wiele kanałów przekazu, że do wielu osób to w ogóle nie może trafić, więc raczej te kanały muszą iść do tych ludzi, czyli właśnie mówię, wejść na przykład do szkół, czy zorganizować jakiś kongres, więc no tutaj jest bardzo dużo pracy. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś na szarym końcu pod tym względem. Jesteśmy trochę dziećmi tego właśnie złudnego bezpieczeństwa, które przez lata jakby pokazywało nam, że żyjemy w takiej właśnie bańce bezpieczeństwa, tak? W związku z tym nie tylko my się budzimy, ale cała Europa się, zachodnia na przykład, w jakiś sposób budzi, powinna budzić do pilnowania swojego bezpieczeństwa.
3: No to już zbliżając się do końca, jeżeli Kongres Bezpieczeństwa organizowalibyście po raz kolejny, to gdzie można będzie znaleźć o tym informację?
8: Na pewno będą wiadomości w social mediach, ale ponieważ on jest skierowany do placówek edukacyjnych, mam bardzo dobrą współpracę z łódzkim kuratorium i z Wydziałem Edukacji naszego miasta, więc zaproszenia nie rozsyłamy osobiście, tylko zaproszenia są rozsyłane właśnie przez te instytucje, które bezpośrednio mają kontakt ze wszystkimi placówkami. Jest on skierowany właśnie do placówek edukacyjnych. Być może zrobimy jeden dzień więcej, który będzie skierowany do rodziców i wtedy każdy będzie mógł na coś takiego wejść. Natomiast te pierwsze dwa dni na pewno będą poświęcone uczniom i nauczycielom. Więc to szkoły dostaną zaproszenia, tak jak powiedziałem, z Wydziału Edukacji, z Kuratorium, z Centrum Doskonalenia Nauczycieli i tak dalej.
3: Gościem audycji był Szymon Pawlak, czyli jeden z organizatorów Szkoły Przeciw Przemocy, pierwszego Kongresu Bezpieczeństwa w Polsce, a także nauczyciel i instruktor Krav Magi. Ja nazywam się Weronika Kobus i dziękuję Wam za uwagę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn. magazyn reporterów Meloradia Łódź.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: W wielu klubach, kawiarniach i restauracjach w Łodzi możecie znaleźć broszurki inicjatywy Łódź dla migrantów, które od razu witają się prostym i entuzjastycznym cześć w aż 9 różnych językach. To proste medium broszurki wysyła bardzo ważną wiadomość. Osoba, która przyjechała i zamieszkała w Łodzi, wiemy, że tu jesteś, rozumiemy twoje problemy i chcemy, żebyś był, była częścią naszej społeczności. Znajdziecie tam również wykaz instytucji, które zajmują się pomocą cudzoziemcom. Kto jest autorem broszurki i o co chodzi tej grupie, opowie Lyko Ciesielskie z inicjatywy Łódź dla migrantów.
7: Nasza Łódź.
3: Lubimy mówić o Łodzi czterech kultur, o dziedzictwie kulturowym naszego miasta, o mieszance etnicznej i narodowościowej, która Łódź zbudowała, ale mam wrażenie, że często zapominamy o tym, że Łódź nadal tworzy mieszanka kulturowa, etniczna i w dzisiejszej audycji przyjrzymy się właśnie współczesnym łódzkim migrantom, współczesnym łódzkim wielu kulturom, bo już zdecydowanie nie czterem, a zdecydowanie większej ilości. Gościem w studiu jest osoba działająca w inicjatywie Łódź dla migrantów oraz osoba autorska takiego bardzo fajnego narzędzia do integracji migrantów właśnie w naszym mieście. Lykos, bardzo fajnie widać Cię w naszym studiu.
12: Cześć, miło mi.
3: Rozumiem, że ta inicjatywa stworzenia broszurki skierowanej do osób migranckich to jest Twój pomysł.
12: Tak, to był mój pomysł, ale absolutnie nie jestem tutaj główną osobą autorską, bo ja pisałam tylko część podstawowego tekstu, a redagowały to wszystkie osoby, które się znajdowały w grupie. Działamy na zasadzie kolektywu, czyli nie mamy hierarchii i większość tłumaczeń na inne języki, a ona jest w aż 9 językach, została wykonana przez same osoby z diaspor, co jest dla nas bardzo ważne, że mieliśmy okazję właśnie też wesprzeć je, chociaż symbolicznie, finansowo za te drobne tłumaczenia na ich pierwszy język. Pomysł na ulotkę już był bardzo dawno temu, konkretnie jeszcze w marcu, dlatego że prawie co roku w marcu w Łodzi na Światowy Dzień Walki z Rasizmem odbywa się marsz antyrasistowski. To jest już bardzo długa tradycja łódzkiego antyfaszyzmu, która sięga lat 90. No i też aspirujemy, żeby to była mniej więcej tak ogólnopolska mobilizacja, jak się zdarza na marsz antyfaszystowski na 11 listopada do Warszawy. I tutaj no właśnie wręcz największym sukcesem, jaki uznajemy wokół tej całej mobilizacji, to nie jest tylko wyjście na ulicę i to, że trafiliśmy do jakichś mediów, ale to jest to, że 2 tygodnie przed samym marszem przeszliśmy się ulicami i wchodziliśmy do każdego lokalu, który jest prowadzony przez osoby migranckie albo w którym pracują migranci i migrantki i po prostu z nimi rozmawialiśmy na temat tego, że zaczynamy taką inicjatywę, że chcemy się z nimi solidaryzować, że jesteśmy

0: która ma na przykład doświadczenie bycia uchodźcą, żeby mówiła w swoim imieniu. My o to bardzo dbamy i w przemówieniach, i w treściach, i w podawaniu źródeł, i w tym, w jaki sposób planujemy wydarzenia, żeby one były maksymalnie inkluzywne. Cały czas się oczywiście tego uczymy i dopiero jako młoda inicjatywa dopiero zbieramy wokół siebie społeczność osób migranckich, krok po kroku, ale to się dzieje i jesteśmy strasznie szczęśliwi z każdej najmniejszej rozmowy, z każdego kontaktu, bo tak jak mówię, te momenty, kiedy po prostu gadaliśmy z kimś, kto pracuje, jest zmęczony w tym stereotypowym kebabie i mogliśmy mieć tę nić porozumienia, że rozumiemy mniej więcej te problemy, chcemy je zrozumieć, chcemy pomóc, ta osoba odczuwa tę solidarność, chce na przykład nam napisać przemówienie na marsz, to jest coś absolutnie przepięknego i niezastąpionego i coś, co rozbija całą faszystowską nagonkę, rozbija cały rasizm, jaki ktoś może mieć w sobie, ten ludzki kontakt i zrozumienie w osoby, która jest w trudnym położeniu.
1: Czyli masz po prostu całkiem dobrą znajomość tego, jak wygląda ta mozaika kulturowa i jak żyją imigranci w naszym mieście. W takim razie, do jakiego typu osoby chcecie trafić tą broszurką?
0: Ja tutaj nie jestem specjalistą, nie prowadziłam badań naukowych na ten temat, ale badania na temat życia migrantów w Łodzi istnieją. Prawie w każdym roku licencjatu i magisterki socjolodzy takie piszą, takie prace się znajdują, ale przede wszystkim migranci są traktowani w Europie jako tania siła robocza i nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i nie tylko na Zachodzie, ale też tutaj u nas i nie tylko na jakichś obrzeżach i peryferiach. U nas w dużych miastach dzieje się wyzysk i w ten sposób to jest ważne, żeby zaczynać od tego, ponieważ migranci są wykorzystywani w tej faszystowskiej nagonce po to, żeby odwrócić naszą uwagę od tego, co nas boli. Bo nas też boli wyzysk jako Polaków, jako osoby białe. My też doświadczamy przemocy w miejscu pracy, doświadczamy tego, że jesteśmy zmuszeni pracować poniżej swoich kompetencji. Mimo wykształcenia trafiamy na takie nisko położone sektory, które są bardzo niekomfortowe. Mamy problem z pracą na śmieciówkach. Studenci są maksymalnie wykorzystywani, ponieważ firmy wiedzą, że są zdesperowane i również są traktowani jako tania siła robocza. Więc ten element walki o prawa pracownicze, bo to jest to, o czym mówimy, jest absolutnie kluczowy. I w momencie, kiedy zobaczymy, że osoby migranckie borykają się z dokładnie tym samym, co my, tylko mają jeszcze trochę gorzej, bo na przykład nie mówią całkiem płynnie po polsku, albo mają traumy, ponieważ uciekły przed wojną, albo wykorzystuje się ich niepewną sytuację prawną po to, żeby pracowali po prostu poniżej minimalnej.
1: Słuchajcie rozmowy z Lyko Ściesielskiej, czyli jedną z osób autorskich broszurki Łódź dla migrantów.
2: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
1: Jak w takim razie taki zwykły człowiek, taki zwykły łodzianin może wpłynąć na to, żeby sytuacja osób migranckich w jej najbliższym otoczeniu była chociaż troszkę lepsza?
0: To jest bardzo ważne pytanie i to jest coś, co każdy z nas może zrobić poprzez to, że edukujemy się na temat rasizmu. Jednocześnie zaznaczamy, ponieważ teraz tworzymy jeszcze nową broszurę, bo tworzymy broszurę, która jest skierowana do osób sojuszniczych na temat tego właśnie, jak być dobrym sojusznikiem wobec osób migranckich, uchodźczych, osób z diaspor, osób, które są urasowione, czyli są postrzegane przez nasze społeczeństwo jako inni. Bo pamiętajmy, że rasa jest konstruktem społecznym, nie ma obiektywnych kategorii rasy, to jest po prostu to, jak te osoby są postrzegane przez białych. To jest ważne, żeby to podkreślić. Ta solidarność w życiu codziennym jest pierwszym krokiem do walki systemowej. I oczywiście nie każdy będzie aktywistą. Większość osób nie będzie aktywistami. Tutaj to musi iść w parze, jednocześnie zachowując solidarność na przykład w miejscu pracy i taką solidarność, zwykłą życzliwość na co dzień. Więc zaczynając od tych drobnych kroków, no to edukować się na temat innych kultur, edukować się na temat sytuacji osób migranckich, walczyć w swoich środowiskach z różnymi mechanizmami, które podbudzają ludzi do nienawiści, które podbudzają ludzi do tego, żeby problemy wywołane przez ten system ekonomiczny i ten system polityczny zrzucać na osoby, które mają jeszcze gorzej. To jest to, o czym mówimy. No i właśnie w miejscach, w których jesteśmy razem, w miejscu pracy, na uczelni, w szkole, nie wiem, na zebraniu rodziców w szkole, wszystkie takie wspólne przestrzenie, gdzie jesteśmy współobywatelami, współpracownikami, współmieszkańcami, kiedy mieszkamy w jednym bloku, w jednym akademiku. To są momenty, które są kluczowe, żeby zaciśniać więzi i jeśli nie pokażemy po sobie, że jesteśmy osobami, które są bezpieczne, do których można się zwrócić o pomoc, gdyby cokolwiek się działo, to te osoby, które są zagrożone, które na przykład są mobbingowane w pracy, które są wyzyskiwane w pracy albo które zostały pobite na ulicy, nie będą czuły, że

0: mają kogoś, do kogo mogą się zwrócić.
1: Broszurka, którą przygotowaliście, jest skierowana do osób migranckich, jak już ustaliliśmy. W takim razie, gdzie można ją znaleźć i jak udaje wam się wytypować miejsca, w których właśnie spotykacie osoby migranckie?
0: No, na początku sami trochę szliśmy po omacku i uderzaliśmy do tych najbardziej oczywistych, trochę stereotypowych miejsc, czyli przede wszystkim gastronomia, gdzie pracują osoby migranckie, i też największą ostoją chyba się okazały te lokale gastronomiczne, które są prowadzone przez same diaspory, bo one wtedy, szczególnie jeśli jest mało akurat tej diaspory lokali, one są taką ostoją dla tej społeczności i oni potem dalej to rozprowadzają, więc wywieszali nasze plakaty, byli bardzo ucieszeni z tej inicjatywy i brali na przykład większy plik ulotek albo kilka plakatów, żeby rozdawać swoim znajomym, i jak ich przyjaciele z ich diaspory podejdą, to mogą wziąć te ulotki. Poza tym uderzamy po prostu do miejsc, przestrzeni, które są niezależne. To jest takie zbiorcze określenie na lokale, które są undergroundowe, które są zaangażowane jakkolwiek w aktywizm, które udzielają przestrzeni równościowym inicjatywom, które same otwarcie mówią o tym, że są bezpiecznymi przestrzeniami, mają na przykład naklejki, wlepy, sztukę uliczną wokół czy wewnątrz swojego lokalu, które świadczą o tym, że solidaryzują się z jakimiś ideami i w którym można się organizować. Takie przestrzenie są na wagę złota i do takich miejsc uderzamy. To jest na przykład Papa Apteka. Wcześniej to była Ignorantka, no niestety teraz nie ma Ignorantki. Ulotki leżą też w niebostanie.
1: I na koniec chciałabym jeszcze cię zapytać o to, że ta broszurka skierowana do migrantów jest częścią większej inicjatywy drukarskiej, którą chcecie rozwijać. Mhm. Powiedz w takim razie, na czym ma polegać ta inicjatywa i jak można ją wesprzeć?
0: Ona już jest na szczęście całkowicie wsparta, bo co absolutnie niesamowite, zbiórka, jaką postawiliśmy, zapełniła się w 5 godzin. Więc coś niesamowitego. No, nie zbieraliśmy dużej sumy, zbieraliśmy tylko tysiaka. My operujemy w aktywizmie na absolutnie mikroskopijnych sumach, porównując to do na przykład wielkich fundacji, NGO-sów, jakie mają międzynarodowe granty. No to my operujemy na naprawdę zaskórnikach. I ta inicjatywa była właśnie po to, żebyśmy mogli się jakkolwiek uniezależnić, jeśli chodzi o drukowanie papierowych mediów. No bo bardzo dużo przestrzeni jest właśnie zagarniana cyfrowo, przez sztuczną inteligencję, przez nieludzkie systemy inwigilacji i przez wielkie korporacje cyfrowe. I to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o ten fizyczny kontakt twarzą w twarz i z mediami, tym, żeby dotykać papieru, żeby mieć książki w rękach, żeby umieć czytać, a nie tylko na przykład słuchać audiobooków czy oglądać media społecznościowe. Dlatego, że ten fizyczny pośrednik, jakim jest chociażby ulotka, to przyciąga do rzeczywistych przestrzeni w realu i rzeczywistych ludzi, którzy istnieją. W momencie, gdyby to byłby tylko post w social mediach, albo gdybyśmy tylko wrzucili PDF-a gdzieś tam w eter, to by absolutnie nie miało takiego skutku, jak to, gdy migrancka rodzina z dziećmi przychodzi sobie wieczorem do restauracji, jaką prowadzi ich przyjaciel, przyjaciółka, i widzą broszurę fizycznie, której mogą dotknąć w swoim ojczystym języku może, i będzie mogła ją zabrać do domu i potem będzie mogła ją pokazać swojej rodzinie, swoim sąsiadom i tak dalej. To jest ten fizyczny nośnik, jest no nie do przecenienia i dlatego tak bardzo nam zależało, żeby mieć też tę inicjatywę drukarską. Dlatego też, że coraz bardziej nasilają się obostrzenia, jeśli chodzi o ideowe treści w mediach społecznościowych. Jest coraz więcej blokad kont, coraz więcej cenzury, coraz więcej kontroli, coraz więcej po prostu podcinania skrzydeł i podstawiania nogi dla osób, które próbują edukować w mediach cyfrowych, więc jeśli nie nauczymy się polegać jednocześnie na czymkolwiek papierowym, to w momencie, kiedy z dnia na dzień dostaniemy bana na nasze media społecznościowe, a to się jak najbardziej wydarzało innym organizacjom, to zostaniemy nagle bez niczego. I to by też okazało, że bylibyśmy wtedy strasznie kruchą inicjatywą, bo jeśli istniejemy tylko cyfrowo, to tak naprawdę prawie nas nie ma. Jesteśmy tylko gadającymi głowami, a nie robimy nic fizycznie, a my się właśnie bardzo chcemy nastawić na to budowanie fizycznej, rzeczywistej społeczności, która nie jest tylko kontaktem w mediach społecznościowych. Stąd inicjatywa drukarska, do której też załatwiliśmy specjalnie taką najbardziej analogową możliwą drukarkę, w której można sobie samemu wymieniać tusze, więc też nie jesteśmy tak ograniczeni. Mamy trochę większą wolność, jeśli chodzi o to, jak chcemy tym sprzętem operować. Zamówiliśmy papier, który jest ekologiczny, termiczny, czyli nie jest wybielany, ma przyjemny kolor, taki miękki, lekko żółty i ma przyjemną fakturę. No i też papier naklejkowy, żeby robić fajne grafiki, które można będzie naklejać właśnie w różnych przestrzeniach, sygnalizując tym samym, że ta przestrzeń jest bezpieczna, bo to jest ważne, żeby tę przestrzeń odzyskiwać, bo przestrzeń publiczna jest dla nas, jest po to, żeby była publiczna, a nie dla korporacji. I o tym też będziemy pisać w tej broszurze, która się dopiero szykuje, że powinniśmy walczyć o świat, w którym idąc na ulicę widzimy więcej sztuki ulicznej niż na przykład reklam.
1: Papierowej broszurki musicie szukać oczywiście na mieście, ale jeżeli potrzebujecie informacji w niej zawartych teraz, zaraz, to możecie znaleźć je chociażby na Facebooku Łodzi dla Migrantów, gdzie jest opublikowana najważniejsza część całej tej inicjatywy, czyli wykaz miejsc, które zajmują się pomocą cudzoziemcom. Temat opracowała dla Was Weronika Kobus, gościem audycji było Lyko Kościsielskie z Łodzi dla Migrantów, a myślę, że cały temat można podsumować krótko. Dbajmy o swoich sąsiadów.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Wjeżdżając autobusem czy tramwajem w okolice Politechniki bądź Lumumbawa słyszymy komunikat Łódź, miasto studentów. Ale jak faktycznie wygląda rzeczywistość studentów w naszym mieście? Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji razem z Łódzką Inicjatywą Studencką porozmawiamy o tym, jak wygląda studiowanie w Łodzi właśnie.
3: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
1: Coraz częściej w mediach głównego nurtu pojawia się inicjatywa pracownicza. Myślę, że to jest taka organizacja, która o ile wszyscy znają, nie wiem, Solidarność czy jakieś konkretne branżowe związki zawodowe, to świadomość tego, o co chodzi inicjatywie pracowniczej i jak w ogóle wygląda ta organizacja, jest troszeczkę mniejsza. Po raz kolejny mam w studiu dwie osoby, które opowiedzą mi o tym właśnie, na czym ta inicjatywa pracownicza polega.
4: Weronika Dąbrowicz, ja jestem w Komisji Krajowej i działam również w Łódzkiej Inicjatywie Studenckiej.
5: Adzik Kuczkowski, ja należę do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
1: Myślę, że możemy sobie zacząć od wyjaśnienia takich absolutnych technikaliów, bo inicjatywa pracownicza jest ogólnopolskim ruchem, ale mamy w Łodzi swój własny odłam. Opowiecie mi trochę o tej łódzkiej inicjatywie pracowniczej?
4: Inicjatywa pracownicza to związek zawodowy, w którego skład wchodzą komisje zakładowe, międzyzakładowe oraz środowiskowe. Te ostatnie to jest coś, co jest charakterystyczne dla tego związku, ponieważ naszym celem nie jest tyle nawet zmiana pracy, warunków pracy w jednym konkretnym miejscu pracy, tylko bardziej taka zmiana ogólna, krajowa, branżowa, globalna, tak, związana z tym, żeby po prostu pracownicy mieli tę siłę przebicia, mogli dochodzić swoich praw i żeby żyło im się lepiej. U nas w Łodzi istnieją komisje, które działają w sferze kultury i na uniwersytecie, więc my tutaj akurat w tych aspektach jesteśmy silni, ale ogólnie mamy w całym kraju komisje, które działają w branży logistyki, w branży też związanej z ochroną zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Jakby tych komisji jest wiele. Mamy też bardzo silną kulturę ogólnie w Polsce, co uważam, że jest super, bo te komisje tak naprawdę bardzo często te warunki pracy mają trudne, chociaż to nie jest coś, o czym przeciętny człowiek, który nie pracuje w kulturze, myśli, kiedy myśli o pracy w kulturze. Niemniej jednak tu są też pewne charakterystyczne problemy, z którymi próbujemy walczyć, jak niskie pensje, czy przenoszenie pracy do domu i tak dalej, i tak dalej. Praca z dziećmi, też młodzieżą bywa trudna, tak? Wymaga pewnych warunków, które trzeba spełnić, żeby ta praca była dobra. Więc cieszę się, że akurat to jest u nas też silne, bo sama też pracuję w kulturze i też właśnie tą charakterystyczną rzeczą dla inicjatywy pracowniczej są struktury, które zrzeszają młodzież czy studentów. My akurat należymy właśnie do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej, czyli takiego niezależnej grupy osób studiujących. Akurat u nas w większości jest to Uniwersytet Łódzki, ale nie tylko, bo mamy też studentów z Politechniki Łódzkiej i z UMED-u. Te grupy studenckie To nie jest coś, co w prawie jest uznawane, ale my chcemy właśnie działać w tych ramach takiego związku zawodowego, no bo dla nas ważna też jest ten aspekt klasowy uczenia się, łączenia studiów z pracą i tego, żeby w ogóle być blisko ruchu pracowniczego, tak jako przyszli pracownicy.
1: Czyli Łódzka Inicjatywa Studencka, ten odłam inicjatywy pracowniczej, który wy tutaj reprezentujecie najbardziej i który jest wam najbliższy, nie jest de facto związkiem zawodowym, ale jest organizacją, powiedzmy, że mającą podobne zainteresowania, czy można tak powiedzieć?
5: Znaczy, my jesteśmy komisją środowiskową, nie jesteśmy komisją, czyli nie jesteśmy uznawani przez, nie wiem, Uniwersytet Łódzki albo inną uczelnię za, nie wiem, komisję zakładową.
4: Czyli to oznacza tyle, że w pewnym sensie jesteśmy częścią związku zawodowego, ale nie mamy tych praw, które przysługują na przykład komisjom zakładowym. Kiedy na przykład mówimy o najważniejszym narzędziu, czyli strajk, w ogóle kwestia strajku przez nasz związek jest bardzo często poruszana, bo w naszej opinii ten strajk jest bardzo mocno ograniczony w Polsce. Mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie, jeśli chodzi o możliwość strajkowania. Nie mamy też strajku generalnego i odnosi się to również właśnie do osób studiujących, które jeśli chcą rozpocząć taki strajk studencki, no to on jakby może być powołany tylko i wyłącznie przez samorząd. Czyli jednak to ciało, które jest powiązane nawet finansowo
1: z uczelnią.
4: Uczelnią, tak. Mhm. I to jest trudne przez to, że w pewien sposób te rzeczy wszystkie są ze sobą związane i my właśnie jako takie ciało, które działa w ramach związku zawodowego, ja czuję się związkowcem mimo wszystko, to my staramy się po prostu robić tą kontrę wobec tego właśnie prawa, które w jakiś sposób ogranicza nam te wolności związane z byciem takim związkowcem, studentem, czy w ogóle związkowcem, tak?
1: To jak w takim razie wygląda sytuacja łódzkich studentów i jakie są takie najbardziej bieżące problemy, nad którymi w tej chwili pochyla się Łódzka Inicjatywa Studencka?
5: No jednym z ważniejszych tematów są tanie stołówki, a właściwie brak tanich stołówek. Też problemy związane z akademikami, tak jak na przykład był problem, nie wiem, z pralkami, że pralki zaczęły być płatne.
4: Same akademiki też miały ostatnio wzrost cen za zakwaterowanie, na co zgodził się sam samorząd studencki. No i to w pewien sposób uderza oczywiście w tych studentów, którzy pochodzą z najmniej zamożnych rodzin. Powoli jakby stosunek ceny do jakości zamieszkiwania w akademiku, gdzie właśnie są problemy z pralkami, ale są też problemy w ogóle ze stanem tych akademików. Czyli z pojawiającym się grzybem, z w ogóle liczbą studentów na metr kwadratowy, tak, no bo przecież mamy też bardzo dużo studentów w bardzo małej przestrzeni, no to powoli ten akademik przestaje być rzeczą, która jest jakoś konkurencyjna wobec rynku prywatnego, bo jest po prostu coraz droższe, powoli kosztuje tyle porównywalnie co pokoje w mieszkaniach, a jednocześnie ten standard no, jest niski. No i to, jest to problemem, tak? No bo jednak ten akademik w naszym mniemaniu powinien zwiększać szanse w ogóle dla wszystkich, a przede wszystkim dla tych osób, które po prostu pochodzą z mniej zamożnych rodzin, które muszą pracować studiując, żeby w ogóle móc zacząć studiować, muszą też się utrzymać. I wtedy taki tani akademik jest po prostu jedną z możliwości, żeby w ogóle jakkolwiek, jak to się mówi, krzebiedować podczas tych studiów, tak? Jakoś przejść ten czas, który bywa trudny, kiedy trzeba go łączyć z pracą.
1: To by było na tyle, jeżeli chodzi o samą inicjatywę studencką, ale jakie tak naprawdę są problemy osób studiujących w Łodzi? Słuchacie rozmowy z Weroniką Dąbrowicz i Jadzikiem Kuczkowskim z Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
3: Tym żyje Łódź.
1: Jak w takim razie wyglądają te akademiki w Łodzi? Czy tam się w ogóle dużo zmieniło względem lat, nie wiem, 80., 2000?
5: Niedawno były generalne remonty części z akademików. Dom studencki to jest chyba numer 8. On teraz był tak rzeczywiście, przeszedł kompleksowy remont i on się zmienił bardzo. No ale wiadomo, wraz z tą zmianą jakości też była największa zmiana cen. W sensie ten akurat akademik on najbardziej zdrożał.
1: Mówimy teraz o Uniwersytecie Łódzkim.
5: Tak. Teraz mówię o akademikach na Lumumbowie.
4: Te akademiki różnią się od siebie znacząco, ja bym powiedziała, że są takie, które te jakość zamieszkiwania mają wysoką. Są akademiki, które są zupełnie nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Są takie, które są z tym trochę lepsze. No ale oczywiście no, problemy związane na przykład z wodą. Ja też jak studiowałam i mieszkałam w akademikach te parę lat temu, no to rzeczywiście często miałam problemy problem z tym, że tej ciepłej wody nie było lub nie było wody wcale, bo mieszkałam w takim bardzo wysokim akademiku Politechniki Łódzkiej i tam po prostu w związku z tym, wydaje mi się, z samą strukturą tego budynku, jakby z technikaliami to i tym, że ten akademik był już, miał swoje lata, no to mieliśmy problem rzeczywiście z tą wodą. No problemem też na przykład akurat w moim akademiku były wyziewy z fabryki, która była bardzo obok, tekstylnej. Tak, więc codziennie pobudka do pięknego zapachu toksycznych oparów, od których głowa bolała. Co ciekawe, też wtedy mieliśmy takie głosy, że pokoje z oknami na samą fabrykę miały na przykład osoby z zagranicy, więc no bywały te rzeczy czasami absurdalne. Teraz też na przykład jak właśnie były remonty tych akademików na Uniwersytecie Łódzkim, to mieliśmy na przykład takie głosy od społeczności, niektóre, że oni trochę nie chcą tych remontów, no bo jakby to oznacza, że kiedy do nich będą chcieli wrócić, to ich po prostu nie będzie na nie stać. Więc te warunki są bardzo różne. Są akademiki, które są bardziej nowoczesne, są akademiki, które są mniej nowoczesne i są stare i wyglądają jak właśnie z tych starych, starych lat, z takich. Powiedziałabym też, że problemem jest trochę to, że rzeczywiście ten mieszkaniec akademika jest trochę traktowany nie jak lokator, tylko jak osoba, która ma być tam na chwilę, a mimo wszystko dla części osób ten akademik jest po prostu domem, jest mieszkaniem, więc też to poczucie braku stabilności jest czasem po prostu problemem, tak, bo na przykład na czas COVID-u z Politechniki Łódzkiej ludzie po prostu byli usuwani z tych domów studenckich. Ja też byłam jedną z tych osób, która musiała się na jakiś czas wyprowadzić. Dla mnie to było coś jak strata domu, jak nagłe opuszczenie domu, bo to było moje miejsce, w którym mogłam w końcu poczuć się jakoś bezpieczniej, zacząć swoje własne, niezależne, bardziej dorosłe życie poza rodziną, a jednak skończyło się to tym, że nagle dostałam wiadomość, że w ciągu tygodnia muszę się wyprowadzić. I o ile COVID jeszcze w pewien sposób może w naszej głowie był powodem, który był jak zrozumiały, powiedzmy, tak, to takie przypadki były też na przykład ze względu na to, że były jakieś międzynarodowe zawody studenckie czy coś takiego i ludzie wtedy też byli z akademików usuwani na czas tych zawodów, żeby po prostu zrobić miejsce dla osób, dla gości z zagranicy, więc ten ich dom był używany w zasadzie jak pewien taki zasób, którym można sobie bez żadnego patrzenia na tych przecież nie lokatorów, tak, po prostu sobie z nim robić co się chce pod rzeczy, które są w zasadzie bardziej atrakcją i dodatkiem niż takim trzonem tego, co powinno być dla osób studiujących, czyli tym zapleczem socjalnym, tak.
6: Tak, zmierzając już do końca naszej rozmowy, chciałabym od was usłyszeć, dlaczego to jest ważne, żeby problemami studentów w Łodzi interesowały się osoby, które już te studia mają za sobą.
4: Ja bym chyba złapała się tego, o czym mówiliśmy w sumie teraz tutaj najbardziej, czyli tych akademików. W zasadzie taki tani zasób mieszkaniowy kierowany stricte do osób, które uczą się na uczelni lub pracują na uczelni, no to on wpływa pozytywnie na cały rynek mieszkaniowy w danym mieście. Bo kiedy nie mamy akademików, młodzi ludzie, którzy, czy w ogóle ludzie, którzy chcą studiować, wynajmują te pojedyncze pokoje w mieszkaniach, to napędza pewne negatywne zjawiska po prostu na rynku mieszkaniowym. Wzrost czynszów, bo to trochę jest tak, że student będzie miał mało zasobów finansowych, wynagrodzenia, ale jednak kiedy jest ich 5 w danym gospodarstwie domowym, to jednak nagle zdarza się taka sytuacja, że jednak ten zysk jest większy niż przy takiej gospodarstwie domowym normalnym, bardziej standardowym, gdzie mamy na przykład powiedzmy 2 ludzi i nie wiem, dziecko, tak? To negatywnie wpływa na to, też na takie zjawiska właśnie robienia mniejszych mieszkań, w sensie takich typowych kawalerek pod wynajem dla studentów, tego dzielenia mieszkań na te małe pokoiki, że mamy 10 pokoi w mieszkaniu 100-metrowym i po prostu dochodzi do jakichś absurdów, że ludzie niby żyją w dużym mieszkaniu, ale tak naprawdę tę przestrzeń życiową mają, nie wiem, 10-metrową, tak? Jednak ten tani zasób dla studentów wpływa pozytywnie ogólnie na rynek mieszkaniowy w danym mieście.
5: Plus, wydaje mi się, że to leży w interesie każdej osoby, żeby nasze społeczeństwo, żeby nam kolektywnie żyło się lepiej i żeby osobom studiującym też żyło się lepiej, bo chcemy żyć komfortowo i chcemy się kształcić. No. Chcemy, żeby nasze społeczeństwo było wykształcone i żeby nie musiało żyć w drakońskich warunkach, żeby to wykształcenie dostać.
4: Żebyśmy mieli specjalistów też, po prostu. Jeśli chcemy mieć osoby, które będą zajmowały się inżynierią, musimy dać warunki osobą do tego, żeby mogły studiować rzeczy związane z inżynierią. I to nie jest powiedziane, że osoba tylko z uprzywilejowanej rodziny będzie miała taką wiedzę i umiejętności, które będą przydatne do tego. Jest na pewno mnóstwo osób, których potencjału nie znamy, dlatego, że oni tego potencjału nie mogą w sobie rozwinąć właśnie przez swoją sytuację finansową, życiową. Więc to powinno być ważne dla nas wszystkich.
6: Tak więc nieważne, czy studia macie już dawno za sobą, czy jeszcze jesteście w ich trakcie, wszyscy powinniśmy zainteresować się tym, aby osoby młode mogły kształcić się w naszym mieście w jak najlepszych warunkach. Jeżeli chcecie wesprzeć Łódzką Inicjatywę Studencką, znajdziecie ich na Facebooku, a także na Instagramie jako Łódzka Akademicka OZZ IP. A zanim zamkniemy temat, przypomnę jeszcze, że Inicjatywa Studencka jest częścią dużo większej organizacji, czyli Inicjatywy Pracowniczej, którą możecie znaleźć pod nazwą Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
9: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
10: Kasa leci już do ciebie.
9: Super, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy. Po reklamie.

0: już zaraz zapinam.
1: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
0: No już, chwila, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
1: O, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14.

0: wybrali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 Marek.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać

Program jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak. Autopromocja. Melo Radio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha, dorzuć

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Zamy Tempo. Autopromocja. Reklama. Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
1: Renault. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź przy Wyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
0: Po reklamie.

spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.